FM 106,6 Gorlyci, 103 i 8 Polkowyci. LEM FM to twoje radio.

Mój wiersz. Wojdę do ciebie mój wierszu i woryczata zatrysnu i nikt nie będzie widział i nikt nie zrozumie, co się w tobie dzieje. Rozderto i duszu czuhaniu, na tebe zaszmariu, od nazriaczego oka skotyny i od szczurego ludyny. I budesz lem mój i niczyj inczyj. Od najbільшого болю найбільший.

tym zerkali. Ty pomachasz, to dziwne. Czy naprawdę ty los smutki, że siedzisz tu sama?

Obariančk. Jak kutačom skuta peca, perom zhartam ohen serca. Wybiliła moja watra, dociam us. Uż mi horiacz duszu dwychat, zahuszczene uż dostychat. Obariančk z mojej muky budu piuk.

Przegląd tygodnia portalu LMFM. 50 roku parochi świętego Joana Chrzciciela w Zameneciach. Autor listy Seweryan Kosowski. Jedna z grekokatolickich paroch, jak utworia dnes przeważno potomny wyhnanych z Lemkołyny na zachodniej zemli Polszczy, molitowno odświadkowała swój jubilej 50 litia. To wierne parochi świętego Joana Chrzciciela w Zameneciach, gdzie od piłwika faktyczno istnieje cerkowna gromada, do jakiej przynależa żyteli kilkoch dookolecznych seł. Do Zamenic w sobotu 20 czerwca junia przyszedł z archipasterskim słowem władyka Władimir Juszczak, jeparcha wrocławsko-koszaliński, a też gostynno-episkop Arkadij Trochanowski, jaki zawiduje olsztyńsko-gdańską jeparchią. Na porozi świątyni słowo przywitania dał otec Pawła Bereska, teperyśni paroch Zamenickiej cerkwy. Okrem episkopił spis służyły świaszczennik z sąsiednich, ale i dalszych parochii, a też rymokatolickie duchowieństwo. W propowidy władyka Władimir wspomniał historię stworzenia parochii i popередніх duszpasteriów. Skłał podjaku łatyńskomu duchowieństwu za hostynnist w swoich chramach, gdzie świaszczenniki ta wierne grekokatolyki mogli zbierać się na bohosłużenia, kiedy zamenicka parochia nie mała jeszcze własnego chramu. Cytowania. Duchowny aspekt jubileju to też powinczane supróżeskie pary. To taństwo jeleo pomazania udzielowane osobom chorym, starszym, ta tym, jak toho daru potrzebowali na skriplinia duszy i tiła. Na duchowny aspekt dnešniego świata składają ciawkince też pochorony pokijnych členiu parochii. One przeżyły swoje życia duchowno zjednane z Bohom, z naszą cerkwią, ta z jej duchownymi nadbaniami. Wasza wspólnota prowadzała ich pak w pośledniu zemsku płód, ta jednoczasno na striczu wieczności z naszym spasetelom. Besiedłał władyka Władimir. Na zawieszenia modlitownej czasty archierej pożewał zamenecki parochii dalszych mnohych i błahych lit, zwernął też uwagę na to, jak ważny sąd poklikania z parochii do monaszego i świaszczeniczego życia. Historia. Historia zameneckiej parochii, jak i wszystkich drugich grekokatolickich parochii na czużyni zachodnich zemnach Polszczy, powiązana jest tysło z prowadzoną w 1947 roku akcją Wisła. Jak raz do Zamenic, Roketok, Jaroszyłkę i dalszych sąsiednich seł trafili wyhnani z Lemkowyny. Był to czas, kiedy grekokatolicka cerkwa była oficjalnie zakazana, a w jedno z weselinią Lemkiu prestała też faktyczna diata apostolska administracja Lemkowyny, niezależna cerkowna struktura podporadkowana priam od Pidrym. Czeraz długie roki wierne grekokatolyki nie mali możliwości modlić się w swojej cerkownej strukturii, do której chodili do kosteliu, drugi zaleszali się przy prawosławnych parochiach, gdzie mali zmogu modlić się w swoim obriadzie. Służenie w Zameneciach rozpoczęło się tak 30 roków po akcji Wisła w 1986 roku. Po śmierci pierwszego lignickiego parocha, parochia w Lignicy była erygowana w 1957 roku odcia Władimira Hajdukiewicza, do weselinia służył w Krywi Gorlickiego Powitu. W 1984 roku duszpasterską opiekę nad parochiami w Lignicy szprotały ta modli. W 1985 roku przebrał otec Iwan Martyniak. Jak raz z jego inicjatywy była rozszerzona duszpasterska dialność na Zameneci ta nawkoleżni sewa. W rokach 1983-1987 sotrudnikom odcia Iwana Martyniaka był otec Stanisław Tarapacki, a w rokach 1987-1991 otec Marko Sosnycki. Otec Iwan Martyniak odprawiał w Lignicy modli ta Zameneciach do 1991 roku. Po tym, jak był przyznaczony na pierwszego powojennego grekokatolickiego episkopa odnowlenej eparchii, na parochiu był posłany otec Marko Sosnycki, jaki był w tym czasie parochom Lignici, Patoky ta Zamenic. Dalszym parochom tych trzech gromad był otec Bohdan Ohorotnyk. W tot czas sotrudnikami byli otec Mirosław Drapała ta otec Bohdan Harasym. W parochiach w Lignicy modli ta Zameneciach służył jak diakon Arkadij Trochanowski, buduczy episkop olsztyńsko-gdański. Oficjalno parochia świętego Jana Chrzciciela w Zameneciach była erygowana aż chwiresny septembrii 2000 roku władykom Władimirom, a parochom przeznaczonym był otec Bohdan Harasym, jaki służył do 2013 roku. Za otcia Harasyma wierny pobudowali cerkoł, jaka była wyświadczona w 2005 roku. Pak krótki czas świaszczennikom na parochii był otec Iwan Klucznik, a na odłucha parochom przeznaczono otcia Pawła Beresku, jaki służył w Zameneciach do dnes. Parochia w Zameneciach to jedna z tych już nieczyslennych grekokatolickich parochii w Polszczy, gdzie po jedny czas te bohosłużeń sąd jeszcze po cerkowno-slawiańsku, a nie wykluczno po ukraińsku. Długolitnim diakom je Andrzej Peregrym.
W czas liturgii w zamenyckiej parochii apostolskie czytania moż było czuty polem kiuski z hosnowanego apostoła od grekokatolikiu na Słowacji, što było i je dokazom nelem przywiązania wiernych do czytań w rydnym języku, ale też wychodziło z wnutrycznej potrzeby. 20 czerwca junia 2022 roku, 75. rocznicę akcji Wisła przy cerkwi odkryto propamiatną tablicę, jaka poświęcona jest lemkiuskim żertwom weselinia. Wierny zamenickiej parochii angażują się w lemkiusku kulturno dialnist. Puls w Budapeszcie i z najwyższym ocienieniem. Autor listy Petro Medwid. Piddukleński umelecki ludowy subor. Profesjonalne rosyjskie umeleckie tileso w dniach 12 aż 19 juna 2026 roku brał uczast na 31. roczniku festiwalu Duna Karneval 2026 w Budapeszcie. Puls znowu raz uśpiszno reprezentował rosyjską kulturę i słowacką republiku, kiedy stolecie madziarska wernął z najwyższym ocinieniem. Dunajski Karneval, jak zwuczy nazwa festiwalu po rosyjsku, je międzynarodowym festiwalom, który prochodzi w madziarski stolecie każde lito. Wisem dniowe świato, wse okrem domaśnich umelciu, przedstawluje i hościu z zahranycza. Idę o folklorne kolektywy, kapeli, grajuczy world music, uczestnicy mogą zażyte żywe koncerty, wystąpienia, taneczne perehladki, ale i karnewalową procesję centrum miasta z gala programom. Puls, który Hoseny odświadkuł 80 roków, to Drik tak samo brał uczast na Duna Karneval, jaki należy do najprestiżniejszych folklornych festiwali w Europie. Tohoryczny dunajski karnewał przywitał występujących z dalszych krain – Brazylii, Bułgarii, Polszczy i Hiszpanii. Cytuania. Wyznaczną częścią festiwalu były wystąpienia renomowanych budapeszckich profesjonalnych tiles – Magyar Alami Nepi, Egites, Duna Musave Gultes. U wyjątkowo mocnej międzynarodowej konkurencji Puls uśpiszno reprezentował swój kunszt, który zdobył uwagę fachowej i festiwalowej publiki, informował ensemble na swoim oficjalnym sajcie na sieci Facebook. Cytuania. Zawieszeniem do kilkodniowego festiwalu był świąteczny gala program w unikatnym otoczeniu amfiteatru na Ostrowie Margity w Budapeszcie. Na jednej scenie zeszli się wszystkie uczestnicy festiwalu i tysiące z rytelił mogli zażyty pestrą mozaiku tradycznej kultury z różnych kutiów seła. Prodążował ensemble i z tym, że uczast na takim prestiżnym międzynarodowym formuli przyniosła Pulsu nelem czynne umeleckie skuszenosty i nowe międzynarodne kontakty, ale i wyznaczne uznania od fachowej jury. Puls zdobył najwyższe ocienienia festiwalu – Muci Janusz Festival Award. Premia udzieluje się za wyjątkową umelecką jakość i ciłkowy wkład do czynności festiwalu Duna Karneval. Puls zdobył ocienienia i za taneczny teatr, a ocienienia za muzykę. Tot uśpich potwierdzuje wysoką umelecką urowę ansamblu i jego sposobność reprezentować Słowakiju na najwyższych międzynarodowych poliach. Zakończył Puls na socjalnej sieci. Literaturny fond nagrodził rosyjską literaturę. Wygrali śpiewankę naszej mamki. W sredu 24 juna 2026 roku w Bratysławii odbyło się wręczenie cini premii Literaturnego Fondu za oryginalną twórczość. Todrik znowu było ocieniowania i trzech mężczyznowych literatur – madziarskiej, rosyjskiej i ukraińskiej. Raz na dwa roki Literaturny Fond udzieluje cinu i premiu imienia Aleksandra Pawłowicza za rosyjską literaturę. To trik ociniowali się twory, które były wydane za period roku 2024 i 2025. Jury, która ociniowała rosyjskie wydania przygłoszone do konkursu, była w składzie Michał Pawlicz, fachowej robotnik Instytutu Rosyjskiego Języka i Kultury Preszywskiej Uniwersytetu w Prieszowie i z zamierzaniem na literaturę, Dominika Nowotna, doktorantka na Rosyjskim Instytucie, jaka tak samo swoje badania ma zamierzone na rosyjską literaturę, i Iwana Sliwkowa, jaka dzieje na Instytucie Ukraińskiego i Średnioeuropejskich Studii Preszywskiej Uniwersytety. Cina Pawłowicza pro śpiewnik. Cinu imienia Aleksandra Pawłowicza, najwyższe ocienienia, zdobyła kniha Śpiewankę naszej mamki, której autorkami są Katarzyna Romaniakowa i Marta Żachowa i Schomutowa. Tot śpiewnik w 2025 roku wydało Pczańskie Združenie Kołysoczka, jakie wede Luba Kralowa. Cytuania. I do śpiewanki z Kamionki i rumuńskiego seła Skalusz. Desia w 1844 roku pereselyło paru rodzin z Kamionki, a pak po II światowej wojnie się 200 rosyjskich rodzin z Kajusza pereselyło na Czechy i na Morawu, na Sudety. Tak zrobiła i rodzina Martiakowa, która przyszła z Kajusza do seła Troskotiłci koło Morawskiego Zlina, a jej diłkę się pooddawali do Chomutowa. Informowała przy wydaniu śpiewnika wydawatelka Kralowa. Cytowania. Tam jedna z ich dzieł, Katka Romaniakowa i z sestrą Martą Żachową, osnowali folklorny kolektyw Skejuszan. Za ich repertuara wybrał 50 śpiewanok Timotej Fedor, który ich znotował. Podążała wydawatelka.
Sme rade, že sa nám podarilo zachovať jej vnotový podoby holem tých 50 skejúšských špívanok. Paru špívanok skomponovala vedúča ansambl skejúšan pani Katka Romaňaková. Vyslovila sa o kniži, ktorá teper bola očinená Ľuba Kráľová. Očinené ďalšie dvi knihy. Okrem činy imena Aleksandra Pavloviča udilujú sa aj premii imena Aleksandra Pavloviča za originálny tvor v rusínskym jazyku. To drík premium dostala kniha Ošiň na komarniku autorke Marii Šmajdovoj, ktorú vydal Spolok rusinských pisateľov Slovenska a tak samo kniha Kocúrek z Topolí a jakoj autorom je Miro Žolobanič. Druhú spomenanú publikáciu vydal tot samý vydavateľ. Nahrod za rusinskú literatúru. Literatúrny fond udiluje od 2005 roku literatúrnu činu imena Aleksandra Pavloviča za najlepší literatúrny tvor napísaný po rusinsky. I premii imene Aleksandra Pavloviča za literatúrny tvor napísaný po rusinsky i za tłumaczenie literaturnego tworu ze słowackiego na rosyjski język. Czyny i premii imienia Aleksandra Pawłowicza są wse udzielowane tworom, które wyszły w poprzednich dwóch rokach. Czyny i premii udzieluje Komitet Sekcji pro Oryginalną Literaturę na propozycję jury. W Użhorodii praznowali przeniesienia moszczej Bożenego Świętego Czynnika Teodora. Autor wisty Petr Medvid. Jak informował site Mukaczewskiej Rekokatolickiej Eparchii na site Facebook, w niedzielę 28 juna 2026 roku w Uszorockiej Rekokatolickiej Bohosłowskiej Akademii odbyła się torżestwenna liturgia z nahody 25. rocznicy wyhołoszenia zabłażonego świątynnemu czennika Teodora Romżu, Mukaczewskiego episkopa. Głównym służytelom był preoświaszczony władyka Teodor Macapuła, mukaczowski jeparcha. W jedno z nim służyli i preoświaszczony władyka Nil Łuszczak, pomiczny mukaczywski episkop, episkop rusyńskiej tradycji wysokopreoświaszczony władyka Filip Koczysz, archiepiskop i metropolita Hajdudorokski, głowa Madziarskiej Grekokatolickiej Cerkwy i preoświaszczony władyka Milan Lach, bratysławski jeparcha. Prysutny był Iker Mykoła Semanyszyn, pomiczny episkop Iwano-Frankiwskiej archieparchii Ukraińskiej Grekokatolickiej Cerkwy. Beatyfikacja Bożonego Świętego Czennika Teodora Romży, jaki żył w rokach 1911-1947, odbyła się 27 juna 2001 roku w Lwowie podczas nawszywy Świętego Ojca Joana Pawła II na Ukrainie. Praznik Bożonego Teodora był naperet wstanowlony na 1 november, Den Kolechmer, no w 2008 roku był na żadost Mukaczowskiej jeparchii, tołdyżniego jeparchy Kiry Milana Szaszyka, perenesenny i zachodu Świętego Prestoła na 31 oktobra i z duszpasterskich przyczyn. Mości Bożonego, które były rozmytane i znauczteny za władzy komunistów, były zagnane na ekspertyzę do Budapesztu. W 2003 roku, 28 juna, były torżestwenno przez Maria Połcz w Madziarsku i Sobranci na Słowakii perenesenny do Użhoroda, gdzie są ułożony w Chrystowo-Zwyżeńskim katedralnym soborii. Za to się od tołdy świadkuje i 28 jun, jak praznik perenesienia Mości Bożonego. Użhorodzka Grekokatolicka Bohosłowska Akademia nese imię Bożonego Teodora Romży. Na Podkarpaciu nazwali w kilkoch sełach i w miastach Berechowo, Mukaczowo, Użhorod i Chust ulici po Bożonym. Poniedziałek, 29 czerwca junia 2026 roku. Po debacie w Warszawie. Autor listy Natalia Małecka-Nowak. W Dyrżawnym Etnograficznym Muzeum w Warszawie w czwartek 25 czerwca junia 2026 roku odbyła się debata poświęcona współczesnej lemkiewskiej dostomenności językowej instytucjom i nowym narzędziom kultury. Stricza towarzyszyła wystawie formy prysutności sztuka lemkiew karpackich Rusyniów i już na jej początku wyzłuczało podziękowania dla muzeju za otworzenie prostoru, w którym lemkiewska wspólnota mogła opowieść o sobie swoim głosem. Dyskusję wiódł Piotr Majewski z Uniwersytetu SWPS. W besiedzie uczestniczyli wziąle profesor Lidia Stefanowska z Warszawskiego Uniwersytetu, Jurij Staryński, historyk, choreograf i osnowatel ansamblu Kyczera, dr Michał Szymko, badacz lemkiewskiej i rusyńskiej sztuki, Oksana Hraban-Lichtańska, pisatelka i animatorka kultury, ta Natalia Małecka-Nowak, związana z Gorlicką Ruską Bursą i lemkiewskimi mediami. Punktem wychodu była próba opisania współczesnej dostomenności lemkiw. Moderator odklikał się do typologii Manuela Castelsa, zwidujuczy, czy bliżej idynes do dostomenności legitymizujuczoj, dostomenności oporu, czy dostomenności projektu. Odpowiedzi wkazali jednak, że proste kategorie nie starczat. Profesor Stefanowska zwrócił uwagę na mnohist i płynnist dostomenności pogranicza. Wysiedłała o doświadczeniu osoby zakorienionych języku i zemny predkił, ale zarazom żyjuczej w polskiej realności i w świti weloch nakładających się przynależności. Jurij Staryński opowił o perspektywie lemkiów wrodzonych po akcji Wisła na zachodnich zemlach. W jego relacji dostomenność była jednoczesną pamięcią rodzinnego domu, doświadczeniem bycia inczym i reakcją na stygmatyzację.
Przypomnął, że język obrzędowy z cerką i rodzinne odnosiny pozwalali trwać, ale musieli być zaperty w prywatnej sferii. Publiczna prysutność Lemkiu przez roki była ograniczana polityką dyrżawy, brakom instytucji i stereotypy. Wiele myśla zaniała kwestia międzypokoleniowego przekazu języka. Natalia Małecka-Nowak besidowała o zbliżającym się czyśli deklaracji lemkiuskiej przynależności i jednoczesnym spadku czysła osnowateli lemkiuskiego języka. Zwrnuła uwagę, że dla młodszych pokoleń lemkiuski coraz częściej bywa symboliczną dostępnością, atrakcyjną i świadomie wybraną, ale nie wse osnowaną w każdodennym funkcjonowaniu w języku i kulturze. Doktor Michał Szymko nazwał to doświadczenia liminalną dostomennistią, znaczy byt ją pomacze. Osobisty wypowiedzi opisał naruszeną transmisję języka w rodyni i swoje dochodzenia do lemkiuskosty. Podkreślał, że dla wieloch wnukiów i wnuczok akcji Wisła brak języka nie wychodzi z wyboru, ale z historii, traumy i pererwania ciłosty. Z sali od panelisty upała jednak wyrazna odpowiedź: prawo do bycia lemką nie może być odbierane osobom, które świadomie wertają do swoich koreniów. Język stał się jednym z najważniejszych tem striczy. Panelisty zgodzili się, że rodzinny dym jest najważniejszym miścią jego przekazu, ale nie może być jedynym. Potrzebne są kursy, szkoły, medyi, nowe materiały, audiokniżki i bezpieczne prostory nauki. Oksana Hraban-Lichtańska przypomnuła, że wielu dorosłych aż po rokach próbuje odzyskać język, którego im nie przekazano w dzieciństwie. Proto zamiast zastydaty trzeba być życzliwym, cierpliwym i pomagać w praktykowaniu języka. Mocno wyzwuczał też problem braku instytucji, by świadczył o tym Jurij Staryński. Przypomnął, że gromada, która mimo czyslenności i wieloletniej przesutności w regionach powojennego naselenia, dalej nie ma dostatecznej infrastruktury, dobił kultury, teatru, stabilnych edukacyjnych i badawczych programów. Podla jego sliw, sama sospilna praca, aż i najbliższe żartwenna, nie zastupy instytucji, które mogliby westy systematyczną edukację i rozwijać język ta kulturu. Debata tykała też politycznej reprezentacji. Zwrnęto uwagę, że rozsijania lemkiu po akcji Wisła uniemożliwia wybór własnych przedstawników na centralnym równy. W porównaniu z mężczyznami, które są terytorialnie zebrane, lemkiuska sospilniest ma o wiele słabsze narzędzia politycznego wlejania. Panelisty besidowali też o potrzebie edukowania nelems sospilstwa, ale też różnego roda decydentiów, które nie wse rozumieją skalu i znaczenia lemkiuskiej spadkowiny. Na zwiedzania z publiką o pozytywne premiery odpowiedzi było wielo. Przyklikano uśpiech opery Hołos, warszawskiej wystawy, prysutni z lemkiuskiej tematyki w mainstreamowych mediach, nowe przekłady światowej literatury na lemkiuski język, czy zapowiedź jawlenia się nowych tekstów kultury. Natalia Małecka-Nowak zwrnęła uwagę na fakt, że to, gdzie znajduje się lemkiuska kultura i język dnes, to zasłucha wielu osób, które dijale w najciekszych czasach. Wymieniła Maryńczyma Teodora Gocza, Pawła Stefanowskiego, Władysława Hrabana, Petra Trochanowskiego, Andrzeja Kopczucy, Jarosława i Stefaniu Trochanowskich. Jednym z najbardziej współczesnych elementów był serwis Lemko Tools. Natalia Małecka-Nowak przedstawiła go jak narzędzia, które pomoże stać się małemu językowi wydymem dla technologii. Opowiła o słownikach, translatoria, ASR, TTS, planowaniu autokorekty i językowych grach. Podkreśliła, że bazą dla projektu jest kontekstualny słownik lemkiuskiego języka, efekt długoletniej pracy redakcyjnej grupy i profesor Oleny Duchwajfer. W tym fragmencie debaty tradycja stryczyła się z technologią. Język przedawany w rodzinach, prezentowany na scenie, stał się też językiem danych, modeli i digitalnego narzędzia. Ciwist stryczy mała wyraźnie podwójny ton. Z jednej strony była to besida o traumie, braku instytucji, zaniku języka i dołym doświadczeniu marginalizacji, z drugiej strony wyzwuczała opowieść o wpertosty, sospilni pracy i odzyskowaniu wydymosty. Debata pokazała, że współczesny lemkiuskist nie misty cia w jednej definicji. Je pamięciu i projektom, spadkowynom i wyborom, domaśnim doświadczeniom i publiczną praktyką kultury. A przede wszystkim je procesom, który dalej trwać. Preszywski samosprawny kraj je proty obnowlenia wojenskiego okruchu Jaworyna. Wynikła i petycja. Autor listy Petro Medwid. Zastupitelstwo Preszywskiego Samosprawnego Kraju wysłowiło niezgodę i z odnowleniem wojenskiego okruchu Jaworyna, albo i z realizacją zamierzeń, które by wele ku obmedzeniu cywilnego hosnowania terytorii bywszego wojenskiego okruchu. Za schwalenia przedłożonego materiału na zasiedaniu Zastupitelstwa PSK 22 juna 2026 roku hołosowało 30 meroposłanciu, triomy się strymale.
Zastupitelstwo żada władu Słowackiej Republiki i ministra obrony wycofate jest przypadnych zamierzył priamenych ku obnowleniu wojenskiego okruchu Jaworyna, albo ku takim zminam hosnowania tej terytorii, które by były w niezgodzie i z rozwojowymi planami PSK i dotulanych samospraw. Tak samo żada respektowania strategicznych rozwojowych dokumentów kraju, hołowno programu gospodarskiego rozwytku i socjalnego rozwytku PSK, terytorialnego planu PSK, skeletowej sity cyklostrzeżek PSK i koncepcji rozwytku turystycznego ruchu w PSK. Jednako tak żada i zabezpieczenia transparentnego informowania ludzi o wszystkich rychtowanych zamiarach, jakie dotulają ciebie wszego wojenskiego okruchu Jaworyna, wkluczno cila rozsiachu harmonogramu i oczekowanych doślidków. Wojenski okruch Jaworyna. Przyczyną toho, że posłanci PSK zanymali się tą temą, je reakcja na medializowane informacje o obnowleniu wojenskiego okruchu Jaworyna, respektywno o rychtowanych zamiarach Ministerstwa Obrony Słowackiej Republiki na tej terytorii. Wojenski okruch Jaworyna był zriadzeny w 1952 roku na ciłej katastralnej terytorii czterech seł, które były z tej przyczyny wyselene. Iszło o lubickie kupeli, dworci, ruski nauci, ale i rusyński błażoł. I z dalszych 22 spiskich seł dobi wojenski okruch Jaworyna odkroił część katastralnej terytorii. Ciłkowo iszło o 31623,6 hektarów ziemi. Zruszeny był od 1 januara 2011 roku ryszynią władzy Słowackiej Republiki. Terytoria bywszego wojenskiego okruchu Jaworyna była rozdzielona między 11 seł i miast okolici Bajerywci, Hołmnycia, Hradysko, Ihlany, Jakubiany, Jurskie, Kołaczki, Krasna Łuka, Lewocza, Łomnyczka, Lubica, Nyżnie Repaszy, Podolinec, Połoma, Szan, Sztelbach, Toryskie, Twarożyna i Wyżnie Repaszy. Trzeba przypomnieć, że wojenski okruch Jaworyna nie był majątkowo poryszeny. Koło 8,5 tysiąc hektarów było neporyszanych, znaczy majitelami funduszów zostali ludy, które tam żyły przed stworzeniem okruchu. Od czasów, kiedy armada opustyła prostor, na przykład i bywszy żydeli Błażowa, a ich potomki, robla co bystryczy na terytorii swojego bywszego seła. To by w buduczności mogło być ohorożone. Minister chce obnowu. Zamiar obnowity wojenski okruch potwierdził minister obrony Robert Kalyniak 10 juna na zasiadaniu Parlamentnego Bezpiecznostnego Komitetu. Jednocześnie wyuczył, żeby resort obrony planował wywłasnyty funduszy pod bywszym wojenskim okruchom i z tysiącami majteli uchoczy do besidłaty się podczas śledujących 3 roku. Ozbrojone siły Słowackiej Republiki za jego słowami potrzebują do nowej wyćwikowy prostor. Minister podał, że przybliżnie o 15 roku by mała byty Jaworyna kompletno dobudowana. No zatla nie znaje się na terytorii znowu wyniknie i wojenski okruch. Proto to, żeby zriadyty wyćwikowy prostor, to podle niego nie trzeba. PSK rachuje i z turystycznym ruchom. Cytuania. Przypadna zmiana funkcji osnowania danej terytorii może fundamentalnym sposobem wpływnąć na strategiczne rozwojowe zamiary kraju i dalsze promowania regionu. Pisze się w dokumencie, który dostali posłanci przed głosowaniem. Dana terytoria podla PSK przedstawuje wyznaczny element przyrodnego i krajinnego kapitału z potencjałem pro rozwytok utrymatelnych form turystycznego ruchu, hołowno przyrodnego, religijnego i cykloturyzmu. PSK w materiali przypomina, że u swoich strategicznych i terytorialno-planowych dokumentach dowodobo rachuje z tą terytorią, jak i z lokalitą na rozwytok turystycznego ruchu, rekreacji i utrymatelnych osnowania przyrodnego potencjału regionu. Cytuania. W poprzednich rokach było na tej terytorii naszym krajom podporenych wece rozwytkowe aktywności, wkluczno cyklostrzeżek, budowania wyhladkowej infrastruktury i prytułki. Pisze się dalsze w materiali. To nie jest obronna polityka, to jest swój wola. Proty toho, żeby obnowity wojenski okruch Jaworyna, wynikła i petycja, cytuania. Od 1 januara 2011 roku był zruszony wojenski okruch Jaworyna. Słowacka Republika zrobiła prawilne diło. Ponad 31 tysiąc hektarów Leworskiej Werchowiny mało koneczni służyty ludziom, sełam i rozwytku regionu, nie armii, pyszut inicjatory petycji. Dalsze cytuania. To ta terytoria ma wielczesny i nieschosnowany potencjał przyrodny, turystyczny i rekreacyjny. Może być terytorią i z potencjałem rozwytku regionu, drzewem roboczych miejsc i inwestycji prosewa i miasta, które dekady czekali na swoją prynachodu. Na miasto toho nas czekają dalsze roky zakazy, płotił i nienawisty, dalsze straczone roky, pisze się w tekście petycji. Podla inicjatorów petycji minister Kalyniak do teper nie przedłożył żadną publiczną analizę toho, czom je Jaworyna jedynym rozwiązaniem. Cytuania. Rozumiemy potrzebę posilnienia obrony w współczesnym świecie, no alternatywy probadane nie były. To nie jest obronna polityka, to jest swój wola. Pyszut inicjatory, które przypominają, że Konstytucja Słowackiej Republiki garantuje prawo własnyty majątek i prawo komunit na rozwytok. Nie chcemy, żeby ho drżawa poruszyła znowu.
Середа, 1 липня юлия 2026 року. Полонини будуть поділені до чотирьох зон. Автор вісти Петро Медвід. Народний парк Полонини буде мати по зонації 32 809 гектарів. Зона А із п'ятим найвищим ступнем охорони би мала творити 19,1% території. Виходить то із пропозиції зонації, котру зробило Міністерство животного оточення Словацької Республіки. Як інформувала пресова агентура ТСР, словацька влада тоту пропозицію схвалила на своєму засіданню 1 юля 2026 року. Зонація Народного парку Полонини здобуде платність 15 юля того року, до котрої встановлення аж 15 юля 2027 року. Виникнуть 4 зони. Полонини будуть по зонації поділені до 4 зон. Зона А буде мати 6293 гектарів, 1718 гектарів буде мати подля резорту зона Б із 4 ступнем охорони, що творить 5,24% території. Народного парку Полонини. Зона С із 3 ступнем охорони буде творити 68,3%. Другий ступень охорони буде в зонації Д, котра буде мати 2375 гектарів. Народний парк Полонини перекривається із 7 народними природними резерваціями із 15 природними резерваціями і одною природною пам'яткою. По схваленню зонації Народний парк Полонини будуть до тих хранені території зрушені. Охранна область Народного парку Полонини не буде ще перекривати із Народною системою охоронених територій, констатувало міністерство. До території Народного парку Полонини пропонує резорт животного оточення приєднати і територію природної резервації Ридошова, котра того часу є з великої частини в рамках території храненої країнної області Виходні Карпати. Резорт припом'янув, що Ридошова є часткою локаліти світової природної дідовизни ЮНЕСКО, старі букові ліси і букові праліси Карпат і інших регіонів Європи. Цитування. Цілом виголошення Народного парку є забезпечити охрану природних процесів і приязний стан предметів охорони Народного парку, котрі має 22 із того 6 пріоритних біотопів європейського значення, 31 видів рослин європейського і народного значення, 97 видів животин європейського і народного значення, 48 видів птахів. Пояснило міністерство. Міжнародна біосферична резервація. Майже ціла територія Народного парку Полонини є часткою Європейської системи хранених територій Натура 2000. Цілий Народний парк є від 1992 року часткою словацько-польсько-української міжнародної біосферичної резервації Виходні Карпати, котра є у світовій сіті ЮНЕСКО. 2 липня юлия 2026 року. Пам'ять о Богдані Гамбалу. Автор вісти – Северян Косовський. 2 липня юлия минулася 6-та річниця смерти бажаної пам'яті Богдана Гамбала, довголітнього шеф-редактора нашого радія, але передовшитком одданого лемківського активісти і вірного сина Лемковини. Пам'ять о покійним є плекана кожного року, не лем в річницю смерти, але тиж при нагоді Дня Русинів Польщі 5 грудня-децембра, коли то члени Стоварошення Лемків приходять на Лубінський цмонтір. В 6-ту річницю смерти чест покійному оддали ведучий головного заряду Стоварошення Лемків Андрій Копча, секретар головного заряду Стоварошення Лемків Северян Косовський та член заряду Богдан Копча. Северян Косовський представляв тиж Стоварошення Руська Бурса в Горлицях, котрого є членом та репрезентував редакцію медіальної групи LMFM+. Цитування. Покійний був членом основателем Стоварошення Лемків, стояв за реактивацією і розвитком Стоварошення Руська Бурса в Горлицях та був думкодавчом першого лемківського радія LMFM, пише в своїм комунікаті Стоварошення Лемків. На Лемковині пам'ять до Богдані Гамбалу буде молитовно припоминана, як сталося уж традицією, богослуженням на Святій Горі Явір. Тогорічна заупокійна літургія буде 4 липня юлия, а пак пройдуть акції в Горлицях з нагоди 35-ліття реактивації обществства Руська Бурса, що могло в 1991 році зіститися завдяки одданності справі молодого товди 26-літнього Богдана Гамбала. Пак його діяння довели і до того, що в 2009 році офіційно історична будівля Горлицької Бурси вернула в первісні руки лемкам. Вічна тобі пам'ять, Богдане. Ви слухали сте дописів, які публікувані були на портали LMFM протягом минулого тижня. Програм зрихтувала Наталія Малецька-Новак.

Uvidím potyk k Godešovi, taký v beton vžatý, hn na vrchný, het hory, hory, hory, hory. I taky se mi hrodilo. Betonový potyk, s obidným, tě pamětám. S baňurámi, s bystrinami, s bezzakonným čerkotom. Tak jim tě rád, mahu. Dnes už netečeš. Dnes vtíčeš. Rozmirjanym korytcią, tychićko, bezszumno, prosticko. I choć powiadają, przy tobie życia lekse, przy tobie kołosia pełniejsze, traczą cię z duszy potocze. Wolelubny lemkijsko kierpci, niezwykły do rozmirjanych dorych.

zakończył lament lisa. Ech, nie pojem sobie dzisiaj, gdzie sadełko całe znika. Źle wam robi ta muzyka.

Voglia che non lo può avanzare.

Є, є тіло моє, є же завило мій моє, воставлен є гріхом.

0: czytania to najlepsza zabawa, jaką wydumali sobie ludzie.
1: Czytanie to podorosz, kotra nigda się nie kinczyt, dołcha, ba, wiczna podorosz, w czasie kotroj stajemy się łagniejszy, mylszy i barze człowieczy.
2: To czyta knyżki żyje dwa razy.
3: Radio czytalnia.
4: Chysza bez knyżok jest jak ciło bez duszy.
5: Dumam to czytam, czytam to jem.
6: Knyżki są towarzystwem, które sobie człowiek sam dobierał.
3: Daj Boże dobry den. Witamy Was, drodzy słuchacze, i prosimy na 73. odcinek programu Radio Czytalnia. Dnes budeme wspominati naszego przyjaciela, wydatnego rusyńskiego dijacza, osnowatela pierwszego lemkiwskiego radia LEM FM, Bohdana Gambala. Choć czas skoro myjad, furt ciężko o nim besiduwaty w minułym czasie. Smerć zabrała go niespodziewanie i za skoro. Pomału jednak wczumy się żal i bezradnist, pereminiaty wo wdzięczniste za to, że mały zmyczest poznaty Bohdana Gambala i hordist z toho, że był i dijał seret nas. Bohdan Gambal wrodził się 26 lutego 1965 roku w Polkowyciach na Nyżnim Szlesku. Mama pochodziła z Odurnoho, a niania z Czarnoj na Lemkołyni. Choć wychował się na czużuni i uchyn skończył szkoły, to od wse tiahło go w horu. W 1956 roku zaczął studiować etnografię na Jagiellońskim Uniwersytecie. Jak wspominają jego znajomi z tamtych czasów, kras besiduwał po lemkiwsku i znał budować towarzyskie życie, w jakom były między innymi progulki na Lemkołynu. Furt propagował seret lemkiw wczynie lemkiwskiego języka i historii.
7: Bohdan Gambal, narodne wicze w Gladyszowi. 27 listopada 1918 roku w lemkiwskim seli Gladysiu odbyło się wielkie narodne wicze, które podniosło lemkiwskie drżawotworcze postulaty. Pierwszymi lemkiwskimi wicze, które prošli 17 i 21 listopada w Świadkowi Wielki, proukraińskie dijacze przybywali z ochotyty zobranych tam lemkiw do przyuczenia się do organizujących się drżawotworczych ukraińskich ruchów. Zaprotestował proti tym stremlinjam prawnik dr Dmitrij Sobin, który jednoznacznie zadeklarował, że naselinia Lemkowiny przyczyslać się do Rusynił, a nijakoj ukraińskiej drżawy nigdy nie je, za to win klicze trymaty prorosyjską drżawną opcyju. To zaznaczony jednoznaczny polityczny podział na Lemkowyni projawiał się na jednym z najważniejszych wiczek, które sklikane było na seredu 27 listopada 1918 roku do Gladyszowa. Zniszczonym w Wielkiej Wojnie seli zjawiło się prawie 2000 lemkiw. Prysutni byli też proukraińscy dijacze, ale nie mali nijakiego znaczenia ani wlijajuczej czyslenności. Wicze przyjęło deklarację przynależności do Wielkiego Ruskiego Naroda, który rozumieli jak grupujący wszystkie schidnioslawiańskie etnosy. Domagano się uczasty przedstawników lemkiw z Lemkowiny na mirnej konferencji i poklikano Ruską Radu, Ruskaja Rada. Przyjęto rozwiązanie o poklikaniu w każdym seli 5 osobowych gromadzkich rad, które mali administrować sełom i mati odnoszenia z Ruską Radą. Okrem toho, mali być poklikane 4 osobowe gromadzkie sudy, które mali rozwiązać w niewielkiej wagi sporach między żytelami seła. Rozwiązano o dosłaty head ukraińskich świadczenników z obszaru Lemkowiny i przywrócić w grekokatolickiej liturgii wspominania prawosławnych. W szkołach na Lemkowyni mało się westy wczynia ruskiego języka. декларувано покликання Русинської граничної стражі, котра мала станути на північних границях Лемковини, щоб не допустити до заняття її поляками, але одночасно декларувано добросусідське відношення з польськими сусідами. Лемківська адміністрація основалася барскоро і гнет Рада з Гладишова була переіменувана на Уїзну Руську Раду для повітів Горлицького, Ясельського і Корошнянського. Пак перенесена була до села Чорне, а її предстоятелем остав греко-католицький священник Михайло Юрчакевич, один з основателів общества Руська Бурса в Горличах. Читав Северіан Косовський.
3: В 1988 році разом з групою студентів взяв участь в організаційному комітеті і зібранню в Біланці, рихтуючим сему Лемківську ватру в Бортном. У Штовду були сильні проби переняття ватри през українських діячів. Але тота стріча позволила втримати ватру в лемківських руках іще пару років. Події зв'язані з наступними ватрами і переняттям той події през українців відтиснули в поглядах і діяннях Богдана сильну задру. Сильно влияючи на його діяння і політику пізніших періодів. В 1988 році в «Голосі ватру» явилася його перша публікація в формі двох вершів.
8: Богдан Gambal. Dym. Dym bez hir. Bez jeroczka. Dym bez drow, bez sołomy, bez sin. Dym bez przyczyny. Dym bez peca. Bez telatka. Dym bez śpiwu. Z duchom? Czy bez ducha? Był ja w tebe. Widział wesoły z kimnaty. Czerwona ikona. Smotryła ikona. Порожні зигари не почули сердець своїх, враз зачали бити і враз кінчили. Хухи остали дляся, а так хотіли бити. Читала Моніка Тилавська.
3: Богдан Gambal був великим конесером і знавцем культури і штуки. Любив слухати доброї музики. Барс залежало му на підношенню рівня лемківських ансамблів. Послухаймо Сузану, єдної з його улюблених співачок.

0: Bohdan Gambal, oddany rusyński dijacz, majuczuj jasny pohlad i spostarożunia, kotruch ne bojał się hołosyty, kolulem była taka potreba, w 1989 roku wziął uczast w osnowatelnym zobraniu stowaruszenia Lemkiu. Prez dołgi roku czuł się częścią tej organizacji. Posłuchajmy odozwu do delegatiu Kongresu Stowaruszenia Lemkiu napisanu z nachody 30-lecia osnowania tej organizacji.
1: Drogi Lemke, 30 roków temu zaczynaliśmy z niektórymi z was od grupy niewyznacznej, której jest fuwania było negowane. Lemke mależ to najwyższe nadade byty mało znaczuczy i podporiadkowany syłowakam. Male maty hołowno hulanky, śpiłanky, stare obleczynia i sochraneny lempojedny, dopuszczeny, stare zwyky. A dnes posmotrte. Wyszło z toho dasz to nadspodziewanie uśpiszne. Wyszła na werch prawda pronarit, sztoho wrahy prirekli do smerty, jak pisał Nestor Żylicz. I objawił swoju prysutnist. Ludzie się zgrupowali, zjednali, zawdiaki historycznym i językowym doświadczeniom. Lemki odkryli w sobie sojus ideowych i kulturalnych spółzależności, które tworzyli lemkijsku dostomennist. A w Lichnicy przyhołosyli potrzebę przenosyty rydno samoidentyfikacyju na buducze, na dalsze pokolenia. Potem Lemki ze stowaryszenia skodyfikowali swój język. I język tak i był. I nadejmy się, że pude nadale zwuczał. Zaczęli go wczyty nie po kutach, a w eksponowanych miściach, w szkołach, na uniwersytetach, na naukowych konferencjach. Wydawali kus knyżok, ale i materyński, rusyński język stał się liturgicznym językom cerkwy. I dneska trzeba przyznaty, że systematyczna i systemowa robota z językom, którą zapoczatkowało Stowaryszenia Lemkiu, jest najważniejszym uśpichą tej organizacji. I koliby nie było inczych, to tot uśpich ostane na pokolenia. Drogie delegaty i hosty, wspominał jem na zadeklarowanych worohił rozwytku rusyńskiego rucha seret Lemkiu ta inczych Rusyniu. Ale sód inczy ludę organizacji seredowyska, jak pryniali sy za program rozmontowaty grupowy hranyci. Pryniali program spiłpracy ponad podiłamy. Ne dility lembe siduaty. Tot pohlad, jak zaraza szyryt się najczastisze seret tych, jakie ne zaznajemyli się z lekcją lemkijskiej historii, jakich nie było tiż tołdy w Lignicy. Drogi delegaty, Lemki od 2005 roku, od przyjęcia zakonu pro nacjonalny i etniczny mężczyny i regionalny język sąd wyznaną etniczną grupą, sąd bezdrżawnym narodom, sąd niezależny od nikogo. Ich dostomennist, identyfikacja jest na tym samym równy, jak wszystkich innych grup, które przyjęli dawno, albo czysto niedawno swój narodowy program. Lemki nie sąd nikomu podporiadkowany, nie sąd nijakim wydumanym subetnosom ani hołuziu. Ale niekoniecznie musi tak dalej byty. Może bardzo skoro się tym wyrostkom staty. Tołdy, koli zgidni ponad podiłamy, ukraińskie serdołyska organizacji, instytucji i ludzie na szmariat wam dumania, że boronyty słowo nie trzeba. Że nie jest sensu nadale stojaty na emancypacyjnych pozycjach, że nasz język może być taki albo inakszy. Że nie trzeba podkreślaty furt, że sme rusyny, takie jak i toty z południowej strony Karpat. Kolejne granic, w tym przypadku ekskluzywnych etnicznych granic, to oznacza dla mnie jedno. Nie będzie nijakich Lemkiów. Lemki to naród, jaki znad o sobie duże, znad język, albo choć lem pribuje się ho wczyty, mat obraz samych sebe, który jest precyzyjny, skrystalizowany i mystyt w sobie bohactwo detaliu ta zintegrowanu świadomist. Lemki sąd etniczną grupą zawdiaki tomu, że sąd zorganizowany. Za to nowy napriam, który hoden byty hneska przy nachodzi toho zjizdu danej pit diskusyju, to nelem koneczny zminy, ale sztosy wece potrzebne. Nezminno jestem obraz czużej grupy, konkurencyjnoj, zofniśnioj, tych czużych, kotry nesut nam najbilsze zahorożenia. Bo nam lemkiwski obraz samych sebe, wse budelem, kontrastom, na osnowi kotroho nadale mohle budeme definiuaty rozdiu od toj czużej grupy. Bez rozdiu, dystansu do inczych nas ne bude. Żełam uśpisznoj dyskusyi.
0: Jedną z najbardziej ważnych dla niego spraw była sprawa ruskiej bursy. Wielu raz stryczał się w Krakowie z bursaką Petrą Fecicą. Otrzymał od niego dużo cinnych informacji, odnaszał peredwojenny statut i wspominy ostatniego nastojatela bursy Romana Maksymowicza.
2: Pamiat hejby woda, pamiat hejby witer, pamiat hejby pisok, że tecze medże palciamy. Jak jej utrymaty, zimaty, zatrymaty? Ja imam lemkiusku pamiat dyktafonom, ale mi instrument nedoskonały, więc stoi na stoli, ale ciłkom ne pomachat. Boże, daj pamiaty, prosyt tycho Andrzej Bichuniak, bo ne może spomnuty wszytku to tu tak rydnu, tak blysku i teper daleku banyciu, żeby ona się perelała w mi dyktafon. Od banyci lyszyli się w hołowi lem okremy kadr rozderty, roztorhany, rozszmareny. Wera jeszcze ciłkom niedawno Andrzej Bichuniak mich namalowaty słowom ciu banyciu, ciłej lemkiuski świt. A dneska już nie maluje. Przyszła jem za pizno. A to samo południe. I tak łaskawo, tak tepło świty dneska słońce w buczaczy. Buczaczskie domy i ich rzoczkę rozsypali się po chorbach. Da jak wyrosły niższe, da jak wyższe. Da jak w dolini, na samym brzegu riczki strypy. Uleci jak idut do góry, wsiadel podtrzymywany murami, że złożony z chrubogo, czerwoniawogo kamienia. Tot kamień wsiadł pod nohami, przed oczami, dookoła. Bez toho kamienia nie byłoby buczacza, prekrasnoho dawnoho mistoczka. Je, sud tu prekrasny barokowy cerkwy i kosteł, ale 100 roków temu ono było przeważnie żydiuskim. Dim, w jakim żyje pan Andrzej, stoi w dolini, ale za to, że win mieszka na 4. powersi, to jego mieszkania jest na samym riuny z ulicą, że idę chorą. Przy tej ulicy i prosto przed nami wielki, stary, żydiuski cmontir. Teper, koli liścia już zleciło z dereł, nam dobry widno na hrobkę. Переважні похилені, понищені. Є, деколи приходять іще гео правнуки тих, котрі лежать на тим цмонтери. Але не часто. Лемки рідко тесали з каменя на хробні монументи, як то жиди. Частіше упаючи скалу виробляли дещо потрібне. Не до смерти, а до життя. Велике млинське камені до млина, це мали до млинча. Менше і ті ж округли то чола, довгали дурбаки, щоб острити коси. На камінню ставили і свої дерев'яні хижі. Не хоснували каменя, щоб лишити по собі твердшу пам'ят на цмонтери. О тим ще не думало. Ставляли переважні дерев'яні крести, а вони уж давно схнили. І замало маме аж і той цмонтірної кам'яної пам'яти. Може по нас в музеях лишат селем німи дурбаки? Та коли

0: rozwinął się też internetowy portal, muzyczne wydawnictwo i wiele innych pojednych akcji. Przypomnijmy sobie fragmenty, szef redaktorom Radia w rokach 2011-2012 i na nowo od 2015 roku aż do śmierci. Paralelno z organizacyjnymi zajęciami Bohdan Gambal wiódł publicystyczną działalność. Od początku osnowania naukowego czasopisu Ryczny Gruskoj Bursy regularnie pisał naukowe teksty i redagował rozdział pod nazwą dokumentu. Publikował też w Besidi, a pak w dwutyżdenniku Narodne Nowinki Inforusyn i Hołosi Rusyna. W radiu LEM FM redagował awangardowe programy, medże inczyma Hrałce, Tyżden do zadu, raz, dwa, trzy, Propaganda. Prowił czuslenny besidy, interwiu i relacji. Był też gazdą sztodennego programu na żywo Frysztyk. Teksty Bohdana Gambala pełne są zmistu. Często w pozornie lekkim teksty poruszał bardzo ważną temę. Posłuchajmy fragmentu wpisu o niczym.
1: 3. Zaczął się normalnej, jasnej, teplej den. A ja zadumal się nad rozwiżdennym, nicznym nebom. Mam ho w pamięci. Toto obzerane, rozpisane na powali chramu, namalowane, sfotografowane. Spośród mraku noczy dasz to tu i tam się bleskat, przypominat, dozwalać się nadziejaty. Rozpowiadać zapamiętaną z dzieciństwa historię z pierwszej mojej cerkwi i oblecza dawnych lemkiów, których jem widzi i czuł, jak się razem molili. Tak oni dawno tomu wszystko poklekali i smireno sotworili to w abstrakcyjnej, beidealizowanej byt. Po rokach jem zrozumiał, że to w trzecim roku swojego życia to jem zrył naryt. I świeszczenny, kotrej tam służył, był jak i oni, starorusen. Za skoro od mene oni wszystko odeszli. Za skoro. Ozywając się najdawniejsze wspomnienia. Desi sudwo mi na wse. Hrają mi w duszy. Za oblaczką jar się majit. Trzeba się zobrati da jak sobi i napisati na raz, dwa, trzy dasztu. Kosy dnes nie budu. Furt się tiszu na toto, że pak sobie siadu i poczytam. Mam trzej nowe knyżki. Może da kto do niej napisze. I budu to moi oblublene towarzysze. Pojaruwa wiem.

Prychodził tam akurat nie z Osanoka, mama w Bilanci, w takiej zbocie mieszkałej, małej. Jak zmy łatru zaczęły robity w czorni, w botnim, zmy hoło z łatry ładowały. I przyszedł ze świta i mówił hoło z łatry postawiony, mamy na kredencyjku tak, na stojacz. Tak na wyjdę, żeby nas pomyn mamy. Komiroczka serca. W komiroczci zabyci świtą, z poczesnochą miścia, z samochą mysnyka, głos watry mnie przywitał. I hołos zo stareńkoj grudy na jej ciasunku i na jej najchod strutwi zo mną bude. Mamo, jak mało oddach, jak mam serca.

Słońce świeci nad polami, dziewcząt piesecne rzeczka mynę se borszczyk z kąperiami. Dziewcząt piesecne rzeczka mynę se borszczyk z kąperiami.

Muzyka poważna, klasyczna, do posłuchania w każdą niedzielę o godzinie 8 wieczorem. Prosit Paulo Małecki.

jeszcze radny suzeran. LMFM. Słuchaj, передавай другим. LMFM.

Blem FM 106 i 6 Gorleci, 103 i 8 Polkowyci. Blem FM to twoje radio.

Lem FM 106 i wszystko leci, 103 i 8 polko leci. Lem FM to twoje radio.

Muzyka poważna, klasyczna, do posłuchania w każdą niedzielę o godzinie 8 wieczorem. Prosit Paulo Małecki.

0: Dobry den, słuchacze. Dneska na żywo ze studia na Szocho z Krakowa witam panią doktor Olenu Deutschpfeifer.
1: Dobry den czy dobry wieczór?
0: Znaczy, to powtórzymy.
1: To najbudujem. Dobry den.
0: A realizuje nasz program, oczywiście, Paulo Małecki, ale dumam, że cisz się włóczy do besidy.
2: Dobry wieczór. Dobry den.
0: Jak się masz? Przez zdoriu.
2: Dziękuję, bardzo dobry.
0: Puszczałem samowolnie takiego dżingla, że zabieram lemkił do opery. Ale proszę, nie bijte się, tu maliśmy małą probkę takiego dzieła operowego.
1: Tworu operowego.
0: Tworu. Które jest chyba chronologicznie najstarsze, które mam wnioskę do puszczenia, tak? Budeme dawaty. Autorem jest Jean-Philippe Rameau, a na hołowok tej opery, z której to pochodzi, to taniec, to jest, no, nie znam jak powisty, elegancki indyk, no tak powiedzmy, lezon de galon.
1: Elegantny pulasz. Pulasz.
0: Hej. A to dziękujemy za poprawę.
1: Pulka tak. I pulasz.
0: Tak? No hej. Może być.
1: Trzeba wam językowo, bo jednak jakie słowo nadzoru, jak wydżu.
0: Niezwyczajny też den.
2: Jak czuję.
1: Jak czuję.
0: Budemy się poprawlaty, wnioskę się budemy czuję. I niezwyczajny tydzień, bo kończymy rik dokładni funkcjonowania naszego Lemkiewskiego Radia LM FM.
1: Ojej, to wielkie torżestwo. Odtale to ty pampuszkę i cukierki na stole.
0: Mamy, tak.
1: Hostyna fest.
0: Kała. Możecie się przyuczyć do hostyny, tak? Możecie do nas dzwonić, możecie do nas pisać. Paulo będzie operatorom Skype'a, także jakby ktosy chciał do nas zadzwonić i na przykład się nie zgodzić z nami, to rado ждemy. Czego opera? Ja przypominam sobie, nie znam teper od świszcze mi pamiat, przy jakiej to nachodzi było, kiedyśmy besidowali, tak my chyba nie zobowiązujuczo w bursi. Ja dumam, że to było przy nachodzi jako naszego walnego zgromadzenia w bursi. Kiedyśmy powili, że czom lemko nie mają maty toho, inczoho, na przykład opery. Czemu my nie mamy maty lemkiuskoj opery? Ja nie pamiętam, kto już, no tak się zaczudował, czy zmy zwariowali już kompletni. Zdaje się, że pani doktor mia poperła, tak? Że oczywiedno, że tak. I to
1: znaczy, ja bursianej sytuacji nie pamiętam, ale taki aspekt besidowania, że do kale maje się chaty, kultura mężczyzn, czy jakie ambicje może mężczyzny realizować, co jest jakimś takim odniesieniom, coś widaniom, no to co byście jeszcze chcieli maty, czy co by wam było dost. To i chyba w jakichś bardziej ministeryjnych kruchach dosyć już takie widania było sformułowane. Kiedy zaraz sobie przypominam, że to pewno ty jest powił, jak już budu mał tu już takiej najwyższej klasy fortepian w sobie i budeme maty operu, budeme maty swój teatr, no to powiemy, że męsze wece to toż to jest charakterne dla mężczyzn, że są w podporządkowanej sytuacji, ale demokratyczne drżawy strzemla do tego, żeby jako sobie wyrównać ich prawa, budy jakie są taką formą wyrównowania, żeby i myśmy mali możliwości rozwicia kultury, zbliżeny do tego, jak się może dobry czuty dana gromadzki, że jej kultura jest tu realizowana. To jest takie moje dumanie.
0: Tak, o to chodziło. A i to jednak było w bursi. Poczuliśmy, jeden член bursy, znamienity, powił, że winy już nas komponowano lemkiuską operu.
1: To znaczy, nelem to też, co sobie planują, czy to ma być w lemkiuskiej kultury, co powinno być, ale to też, co jej tworiat, tak by powiste, spontanni od swoich potrzeb, tak jak się realizuje poczucia, że chcesz coś zrobić lemkiuskiego,
0: tak.
1: Nie mają ograniczeń, że to ta forma nie może być lemkiuska. Czują, że można w każdej formie lemkiuskie zrealizować.
0: Hej, i się pokazało, że to żadania nasze, czy stremlinia, nie było jakieś fantazyjne, jakieś niezwyczajne, było czysto zwyczajne.
2: Ja już się przyznam, że jem od tego znamienitego kompozytora dostał propozycję roli.
1: Tak.
0: W operi?
1: No to przecież tu też jest dostał Bogdan. Carium mały zbyty, o kilku pamiętam. Jednym z cariów, tak, bo tam są. Dokładnie pamiętam, jak my byli tam na takiej oficyjnej wizycie, to znam, że to ty jest dostał rolu caria. Za mene nie było roli
2: ja
1: na
2: dostał
1: razie.
2: Ja dostał
0: ciekawe czom.
1: O, nie, ona ma być jakaś specjalna, także dumam, że jeszcze może zostanę napisana.
0: Rozumiju. Lemkiłska opera. Czy mamy w naszych nagraniach, w naszej muzycznej bazie sztosy takie jak opera, albo jakby wam powisty artystki operowy, które wzięli sobie na warsztat lemkiłskie śpiewanko. I możemy sobie te perpustyty, bo to, co poczujemy, to bude, no ja dumam już, jaki erzac przyszłej opery. A bude śpiewała Halina Havrysz przy akompaniamencie orkiestry i choru ansamblu Lemkowina, to ta z Lwowa. Prostujemy.

0: Kras.
1: Tak? To mi się podobało. No, niech bez słuchaty.
2: Żebym słuchał, deni nic. Tak, oho.
1: No, też, ale nie znam sobie wszystko, bo wytrymali. Równo rok temu, 1 czerwca, tak, o 6 po południu.
2: No to nie równo rok temu.
1: Nie równo rok temu, mniejsze, bilsze. Zaczęliśmy od awarii.
2: Tak? No, to tak.
1: Ale wszystkie nam probaczyli, tak, zdaje się, nikt nam nie robił żadnych brewerii z tego, tak, powodu.
2: Hrało misiat skorsze, te stoły, tak, zmy słuchali.
1: I wszystko szło.
2: A tak się rozsypało czysto, pierwsze. No, ale to jeszcze przyjdzie czas na
1: wspomnę. Na wspomenkę starych partyzaniów. Ale pamiętasz, rychtowali z mesia długo do uruchomienia tego radyja.
2: No, za 3 miesiaci.
1: Byle szkolenia.
2: 4 miesiaci.
1: Zbierali z mesi swoją muzyku. Każdy jakąś muzyku przyniósł ze sobą, kto co mał. Slawko przyniósł to łomot taki. No każdy, co ty chory, tak? Chory. Ja ci, co si. I podniali z me ryzyko.
2: Chory nasze.
1: Chory nasze.
2: Nie, chory nasze.
1: Chory nasze. Chory nasze, ci. Wasze.
2: Nasze chory.
1: Tak, nasze chory. W paru chorach jest śpiewał. Podnialiśmy ryzyko, że budeme właśnie realizować to radio, które by było radio, ja by się dawał jem normalnym, ale w tym sensie, żeby nie ograniczało się do przekazywania tradycyjnych form i tradycyjnej muzyki lemkiwskiej. Takiej muzyki, jaka o kotri każdy dumat, koli dumat o naszej kultury, o naszej lemkiwskiej kultury.
3: Ja chciałam przerwaty, bo słowo tradycyjne może się odnosić do tradycji, która dwa dni temu z Korsze powstała, także no, cóż to jest jakaś tradycja. Tradycja. Tradycyjna to znaczy taka, która się przypisuje, że ona jest lem, odnosi się do jakiegoś świta, którego użneje, który faktycznie fundamentuje, czy buduje nasze jakie odniesienia do minułego, ale preci życia, to w którym przynosi nowe formy. Tak rozumiem jeszcze tu tradycyjną, że to ta taka, która odnosi nas lem do życia, do jednego modelu życia, tak?
1: No tak, no ja dumam, że każdy z nas jest uczestnikiem jakiegoś systemu kultury, bo kultura przecież to cały system. I każdy z nas funkcjonuje w tym, jest i twórcą, ale i odbiera to tu kulturę. I to zmist do niego trafla różny. Za to ja besiduję, że podnialiśmy ryzyko, żeby w lemkiwskim radiu nie ograniczać się lem do muzyki lemkiwskiej, ale żeby propagować też inny rody muzyczny.
2: Ja tak też krótko się wtruczył, że chyba bliższe ryzyko byśmy pidniali, jakbyśmy lemki w szkole szyli. To by po dwóch dniach wszystko szmaryli het. Chocki?
1: No. Oj.
2: Tak naprawdę, jak bym sobie porachował zaraz przed włóczynią tego naszego automatu, to muzyka, no lemkiwska to może złe słowo w tym momencie, ale taka, którą można, którą Chocki, bo czasem jest tak, że na płatni jest jedna albo dwie śpiewanki lemkiwskie, no a jednak jej się, to płatnie się słucha i jej by można było dziś do tego automatu szmaryty. To wyszło tak, że to dennie by się śpiewanka powtórzyła. Że raz na den by to ciły automat się zapełnił. A tak mamy męczebilsze tak, że 6 dni może i ty bez powtórzenia ciły nasz automat.
1: Ale to nie jest ciła nasza muzyka, bo my nazbierali presto drik i dni wece. Ja im przyniósł zaski u kosy tam płatni.
3: A jak duże ich czy nie ma też, co mogliby z tematy? Bo ja mam ci uświadomić, że jest duże liczy, które na pewno te nie ma tej neczuty.
1: Nie mamy, absolutnie i neczuty. I trzeba by było popierać uwagę, żeby to te nowo płatni, nowo stary naraz płatni, no wszturyty do bazy, żeby to grało. By odświeżyty jej. Kurt, i tym się zajmiemy.
3: No a jakby jeszcze tak wernuty do toho, bo my by się dowali pro archiwa, lemkiwsku naszą muzyku, lem z południowych stron Karpat, wziaty, choćby z tych archiwiów, które są niedostępne dla nas, no to już sobie ujał kilku liczy nie mamy.
1: Jedni liczy nie mamy. Bardzo jedni liczy nie mamy i ja jem świadomy i toho. Ale piszliśmy w inną stronę, ja chciałem właśnie zatrzymać się i podumaty nad słowem ryzyko właśnie. Czy to było ryzyko, Paulu, czy nie było ryzyko?
2: To jest tak, że kilku ludzi ci logustił. I tak naprawdę ja użyłem się strytył z wieloma opiniami, że muzyka jest super, muzyka jest kiepska, muzyka jest dobra, muzyka jest nie dla mnie i tak dalej, i tak dalej. Czego tak sumno, że czego taka cały czas hopsa, hopsa, no.
1: Czom Brazylijczyki,
2: hej.
1: No, ale nawet albo... i tot, który mi robił no, z tej przyczyny bidu, breweryju, to jednak win znaje, bo ma niucha takiego i jego niuch jednak mu podpowida, że to do czohosy jest potrzebne. Bo chcił ją właśnie zrobić to, żeby nasza muzyka, czy nasza forma kultury, muzycznej w tym przypadku, były konfrontowane z muzyką światową. No i jak to ta konfrontacja wypada?
3: Poniacie konfrontowany, to nie znam, czy to rozumiesz jako porównywania się konkurujące, czy jakie się takie oczyniujące, bo mi się zdaje, że chyba, znaczy dla mnie przynajmniej, słuchania różnorodnej muzyki, w której jednak czuty, jakie są wspólnotu, czasem właśnie, choćby właśnie w tej linii, jaka idę klasycznie, choćby dla folkloru, czy dla takiej korinnej muzyki, która wygląda, że w różnych regionach jest różna, ona faktycznie jest bardzo podobna. W różnych, bardzo odległych regionach, za to, że oddaje jakby to te same poczucia, to tę samą relację odniesienia się do świata przyrody. I w tych liniach melodycznych to czuty, bo ja jak właśnie słucham takie radyła, gdzie jest folk czy folklor z różnych części świata, to tu wspólnotę można czuć. Można widzieć, jakie są różne, ale można widzieć jeszcze te wspólne jakieś elementy.
1: Korinno?
3: Tak, korinno by się
1: duje. To znaczy?
3: Taką muzyką, która nie jest stworzona na scenę, nie jest stworzona po to, żeby jej już wkazywać, ale po to, że ludziom w duszy graje. To znaczy, że ludzie chce bez cud wyrażać. Tak powstawała korinna muzyka. Ona ma cili, ona była do tańczowania, ona była towarzyszyła obriadowym różnym robotom. To nie była taka muzyka, jak sobie te poruja w lamy, że ktoś robi muzykę na scenę, się występuje się i słuchać po to, żeby słuchać tym się zanimaty. Muzyka korinna, ona z czego się wynikała? No wynikała z tego, z czego wynikał ciły jej folklor, to znaczy wszystkie funkcje folkloru mała perekazowania i funkcji i dostomenności wyrażania jakieś elementy spilnych dla ludzi, które dajmy na to, przy tym muzyci się bawili, czy przy tym muzyci obriadowi wykonywali jakieś tam czynności. Związany czy z robotą na pole, czy towarzyszyła, czy dawała do zrozumienia, obudowywała takie fakty, dajmy na to, jak brania chłopców w rekruty, albo różne takie elementy, to ta muzyka, ona ma swoje funkcje, nie rozrywkowe, ale właśnie takie funkcje, jak ma jej folklor, która jest takim swojego rodu i ekspresją, i znaniami ludzi, która pozwala zrozumieć świt i siebie w tym świecie. No i to jest we wszystkich tych korinnych rodach muzyki, to występuje spilne.
1: No to te pererwa. Bude aria z opery. Ale nie bijte się. Ja was bardzo proszę, żebyście się dneska nie bojali. Bude aria pod nagłówką dozwol mi płakaty nad moją straszną dolą.
3: No dobrze. No,
1: to jest nasze tłumaczenie. Ale oryginalny nagłówek to jest Lasia Kiopianga mia kruda sorte. No kruda. Straszna dola.
3: Ale widzimy, że elementy, nad którymi teksty, czy jakby pracowała muzyka, czy do której robiono teksty, są spilne. Co się musiło ludy poruszać, co się musiło być takiego ważnego, że to się potem przekładało na muzykę.
2: Na twoje zdanie, jak się nasza muzyka konfrontuje z muzyką inczą, to ja bym odpoił, bym się na początku uśmiechnął, ale ja bym odpoił, że ona się po prostu nachodzi. I ona się
1: boronyć.
2: Nie tylko boronyć.
3: Perenikać się z inżynierem.
2: Nawet nie tylko ona jest perejałą inczej kultury, ale tam jest tylko perejałów różnych kultur, że chłastywi może na pewno nie jest ani hirsza, ani lipsza, no jest incza.
1: Wyperedł jest to, co jem chciał piźniszcze powisty, jak perejdemy do tej muzyki, którą jem prerychtował tak naprawdę, jako to tu, do której byśmy pereszli za chwilku. Także teper to ta aria, Aria Almireny z drugiego aktu opery Händla pod nagłówką Rinaldo. To ciż jest opera z 18. stolicia, a jak zwłóczyt, to posłuchajcie śpiewat Cecilia Bartoli.

0: Вернули сме. Хей?
1: Ну, хей.
0: Я думам, що наші слухачі
2: я з вами тиш.
0: Не заспали. Співа Цецилія Бартолі. Ну, прекрасну арію. Также, хоба не, ніхто не одійшов від голосників. Мами,
1: але слухачі просять, щоб пані доктор підійшла ближче до мікрофону.
2: Я сиджу, мікрофон пересуну, ліпше?
1: Я зараз пересуну кусь.
0: No, one odpowiedziały te słuchacze, bo tu jednak mamy zasadę, że to
2: nie jest. Ja dumam, że Paulo się pić słuchacza pitrzył, ale.
1: Nie.
2: Tak? To się na pewno zwrócę uwagę. To przepraszam i się postaram poprawić. No, nie mam radiowych przyzwyczajeń, ale taka profesjonalistka, jak to ty, że już ryk w radiu. Choć przychodzę tu czasem i tak prawdę powistyku mam żal, że tak często. Czasom przychodzę, nawet nie raz już jem była i jeszcze wszystkim rozdawać prezentem i nie oddać. Wszystkie zagadki z nami ci ziemne dostała. Jak to z wami jest? To tak poza programem kus się włączam, ale się swoje interesy tu na antenie.
0: No właśnie, no jak to jest, Paulu?
1: Powiem dyplomatycznie, że od niedawna mam już te daty.
2: Ach, to jeszcze poczekam na swój szor, jakby się idą. Z tym słowem mam
1: kłopiec. I teper już mamy i teper już dla was rychtuane w kutyku, no ale jsme nechotili, tak to ho.
2: Dobry, ale jak nie tam ktoś jest osłuchajuczych wyciągnął, to teper się już chowam i wertamy do temy.
0: Do temy. To właśnie to, że w nas się wykarał taki wyt muzyczny, który jednak się dopełniał, a od początku się tak składało, że ona, to ta muzyka była bardzo różna. Jak idę o styli, jak idę o czas, w którym ona powstała. I nie bojaliśmy się tej muzyki uczyty z osobą.
1: Ja mam jedno jeszcze odniesienie do tego, czy jakkolwiek się dało, czy się konfrontuje Rynkiewska. No, jednak uzmuszył doprecyzowaty, że jednak jest kuściok hirsza. Za o. to... Ale,
2: Słucham, ale aż mi się tu czuduje, co się wstydzi.
1: Za to, że z inczej świtowej mogliśmy pereberaty, a z naszej nie mogliśmy pereberaty. Właściwie. Prawie, że nic...
0: Braliśmy szybko, tak?
1: Prawie nic my nie otrzymareli. No, kuźmy otrzymareli, ale większość się leszyła.
0: Ale do niej wernemy.
2: Paulo, a postał się w takiej perspektywie, że Italianci beru te swoje, jakie są audycje roblat, no i dają muzyków, które oczywiście najwięcej mają być italijskiej, a inczy muzyki różnego roda z innych dzierżaw, z innych krain beru. Czy one by mogli w lemkiewski pereberaty? Czy musieliby wszystko wziąć? No, podumaj, bo ty tak powiedziałeś, że w innych może te pereberaty. One też by pereberali sobie lemkiewsku.
1: Ja by się dowiedział, że myśmy mogli pereberaty z innej muzyki.
2: Aha, prynymaty.
1: No myśmy mogli brać najlepszą italiańską.
2: No tak, no ale Italijci jakby brali lemkiewską jako dodatok do swojej italijskiej, to czyż by z lemkiewską perebrali i wzięli to te najlepsze kawalczyki? To perspektywa to gdyby była inna.
1: Tu mam, że mają jakąś ciut bilszą bazę, z czego pereberaty.
2: No może, no a Italijci jest wece, dajmy na
1: no
2: to.
1: Właśnie, no. Ale lem do toho, lem za to by się duje, że my mamy mocno ograniczoną to bazę. I lem tylo, lem ze względu na czysło. I ze względu na brak technicznych możliwości tołdy, kiedy było to na gracy, naprawdę. Brakuje. Podobno desy sud, jakieś nagrania archiwalne naszej lemkołyny, dobry zrobleny. No, nie udało się jeszcze do nich doterty, czy sud.
0: No, jak się pokazuje, to jest cisz zadania dla radyja, żeby dokumentowaty i opracowywaty takie rzeczy, które jeszcze nie były opracowane, hej? I trzymaty to w swoich rukach, to znaczy, żeby gromadzyty archiw robyty, czy naszych audycji, czy naszej muzyki, w przyszłości ja dumam, że i wydawate swoje własne płatni pit na hołowką, no dumam stowarzyszenia, no ale i radia, które jest radyją stowarzyszenia Ruska Bursa z Gorlic. Dumam, że nasze stowarzyszenia jednak się wkazało się z tej strony, że wprawdzie jest najstarszą lemkiewską organizacją, która odklikuje się do najstarszej tradycji. Hej? Może nie jest najstarszą w tym sensie, żeby działała nieprerwani, tak? Bo myśmy się reaktywowali w 91 roku. Po tych czasach koli nas rozwiązali. Ale jednak no, krok za krokiem idziemy do przodu i tworzymy jakąś nową jakość. Ale wszyscy pamiętamy o tym, co jest dla nas, dla Lemkiu, w naszej kulturze, w muzyce, najważniejsze. I które ludzie są dla nas najważniejsze. To znamy wse. De jest, de są to ty, no, najwyższe wartości.
2: Kus, chyba jest to za bars...
0: patetyczni.
2: Nie patetyczni, ale mi się zdaje, że chciw jest paru dumok naraz wyrazyty i jakby jest ich precyzyjne wyrazy. Jest po szczosy pozawiszał, żeby tak powisty w nedokinczeny dumci, bo jest besidował i pro rusku bursu, i pro tradycyju, i pro to, co mamy choronyty, i że czynnik osobowy w takiej kulturze jak nasza, gdy nie mamy instytucji i często ludzie byli instytucjami i one same wkoło sobie tworzyli i tym, co robili, tworzyli taką instytucyjną czas, jak u de inde, na koty de inde pracują sztaby, czy jak to się powiada, armii i floty. I w naszej kulturze tak się musiło dziać. I pewno takie dumki jest ci wyrazyty. Natomiast chyba hołowna jest tu taka, że bereczy, gromadyty, maty do dyspozycji, ale ciż do takiej dyspozycji, bo forma, że obrablaty, to ciżem jakby dla mnie jest niezrozumlena, bo można pracować na materiale, jaki jest, ale czasem to właśnie materiał surowy jest taki najbardziej jakby cinny, bo win jest inspirujący i prestatorzy jest niczym ograniczony i win wse daje to tej nowej inspiracji. I za to ja bars boliju nad tym, że z przyczyny no najprawdopodobniejsze, znaczy no najprawdopodobniejsze, przekonana im wyselinia, w nas już ciężko pity tak w teren od chyży do chyży, da się poseli, posmotyty i pozberaty. Mam przyjaciela, który w regionie Kolbuszowoj zberat folklor i od sicznia zaczął zberaty i zobrał około 1000 już śpiwanok takich oryginalnych i szoł, szczodennik i ukosy zbierał, a w nas to po jednych ludziach, po jednych osobach, o to jeszcze pamiętają, ci już mekus zapisali. I dla mnie to jest jeszcze robota, kotru jeszcze można w jakiejś czasie zrobić, ale wyliczezna czas już jest desy tam porozmitowana po świecie. My nie mamy takiego materiału, bo kilku ludzi na Ukrainie jest i w nich już i pamięć jakby na nią się nałożyło velofaktiu, że ciś ciężko to jest zapisaty w nas podibni i to jest jakby tot problem, nad którym my musimy w tej chwili beruczy materiał, czy zberajuczy, który wse może by ty inspirować. To tak orinni spro, jaku ja besiduję, to jest taka baza, jaka dla nas maje daty tworzenia kultury w każdej moderni, a nawet bym powiedział awangardnej formie, taka, która wypereża różne kulturowe formy, na osnowie korinnej, to znaczy takiej, żeby ona była nieperetworena na współczesną, popularną, mainstreamową, sceniczną, dobry prodajuczu się, to znaczy właśnie tak opracowany, obroblenny, prosłuchajuczoho, kotromu, do jakie motywy się podobają, bo to jest to peretworzenie na tepericzny den. A jak ono maty buduczist, to ono musi maty takie dżereło, które jest tą osnową życia od sredyny kultury, nie nazowni.
0: Chciłem właśnie w tym napriami pity, ale nycz pidemy do tej muzyki, do której bym chciał dyjty, to na razie pani, którąśmy zaryzykowali i która często w nas, tak, z jednej płatni letyt. Magdalena Korzena, to jest pani, Czeszka, tak, pochodzić z Brna. No i tak można powiedzieć, że z bidy się to wzięło, tak, zmy by się duwali. Pani od małej dziewczatyska wczuła się gry na fortepianie, ale tak nieszczęśliwie chpała, że chłomyła obie ruky. No, poskładali jej to te ruky, ale już nie mogła grać na fortepianie. No to jej rodzice zapisali do śpiwu, do klasy śpiwu. Jak się pokazało, chyba dobrzy zrobili. To posłuchajcie, a zaraz przejdziemy do innej muzyki.

0: śpiewała Magdalena Korzena, a my tu w Pererwi besidujemy jeszcze. Pani doktor opowiadała nam swoje wrażenia, tak? Muzyczne.
1: Z Biennale,
0: że jej się podobał pierwszy dzień, na którym mnie nie było. Ona była i tu nam sprawozdania robiła, bo mamy nachrany i przynajmniej na razie jest obrobleny i drugi dzień przez mnie. Po pierwsze leciła już dyskusja, po drugie z drugiego dnia mamy tak zwany trzeci koncert galowy, który już jest w naszej bazie i jeszcze się zastanawiamy, kiedy opustymy, ale my was powiadomimy na naszym Facebooku, czy na naszej gamboknyści, budete doznate się kiedy.
2: A jeszcze przypomnę, że jak jest informacja na Facebooku, to od razu jest już na naszej stronie LMFM. O, to powiem tak, dopomnienie.
0: Aha, no to jak chcete, to kotru stronu chcete sobie otworzyć, to tu możecie sobie otworzyć i hyn, to bude.
2: Bude.
0: No. Przechodzimy do następnej czasty. Chciłem tak zagaić, zaraz ryzykowni, że przybierali nas w rozmaite obloczenia i rozmaite gamb nam próbowali już niekotry dawaty. Ale ja mam jednak taką koncepcję, że w naszej części Europy to Alemkowina, to jak to te sąsiedni też derżawy, krainy, to jest kraj Sina, Wyna.
1: Czyja Wyna?
0: Wyna. W niektórych miściach Sliwowyci, w niektórych Palunku i Czardasza.
1: Jo, chyba na południe spiszył. Ja znam, że nasze hodowy na południe tak mogło być, ale z tym Wyną to nie za bardzo.
0: Chody do mnie od... No jak? Już to druga śpiłanka jest o Wyni. Śpiłanok w rytmie Czardasza.
1: A, to tak.
0: Jest chyba z połowina.
1: Czardasz to jest jakby osnowa naszego rytmu właśnie muzycznego.
0: Połowina w nas, a po południowej stronie Karpat, ja dumam, że z 80% śpiłanok właśnie jest w tym rytmie. I teper chciałbym was wziąć do opery, ale do takiej bardzo mało poważnej sestry opery. To jest do operetki. Operetka to jest taka właśnie mało poważna opera, która jest typowa...
1: Oj,
0: właśnie, zaraz pobesidujemy, posłuchamy. Ale która jest typowa dla toho terenu, dla sereduszczoj czasty Europy. To znaczy dla staroj, tej monarchii, tej kakani całej. Ciłoj, tak? Kakani to jest korolestwa madziarskiego i
1: nawet w rzymskiej literatury znane są teksty, które są pisane jak operetta. Operetta z pidna hołowką, to znaczy
0: tak to będzie. Tak. I tak będzie chyba i po naszemu, że jednak operetta. Ja bym chciał was dneska zaprosić na striczu z takim autorem, który jest z pochodzenia madziarom, a który pisał, po mojemu, najlepsze operetty. W tym jedną, która wcale nie powstała za czasów tej monarchii. Monarchii, ale powstała w 1924 roku. Tot pan, który jej napisał, zwał się Imre Kalman, rodził się w Siofoku nad Balatoną, a operetta ma je na hołowok, po naszemu, ja dumam, że przełożył je na swoje ryzyko, tak? Że to jest Grafini Maryca. Grafini od...
1: Kamila Maryca.
0: Tak? No i to będzie operetka. Co to jest za operetka? Właśnie. W Ameryce nie mają takiej formy. Nigdy jej nie mali. Nigdy nie była popularna.
1: A może językowo powiedzieć, to będzie chyba Grafinia lipsze, bo Grafinia, Grafinia, nie Grafini, lem Grafinia.
0: Dobra. Grafinia. Paulu, daj uwerturu. Uwertura to znaczy wstup, de motywy muzyczne, które się znajdą, piźniszcze budą pres ciłu, to dziło, budą się odnachodyty w różnych miściach.

0: I Paulu, jak? Zwłokowo?
1: Nie, no ja to tak jak nawet odcinam.
0: Nie?
1: No nic, znaczy to już jest taki riwen, że już moja prosiwita.
0: Nie. No ale orkiestra pełna, taka profeska, no, tak.
1: Tak, no.
0: Bubny, trubo i inni, tak.
2: Przynajmniej ale... można powiedzieć, że się dobry trochę słuchać.
1: No, słuchacie bardzo dobrze.
0: To zaraz wam powiem. Ciła to ta operetta. Ja nie znam, co się wam spodoba, to ta muzyka, co się wam nie spodoba, tylko trudneskę wam jej repetuję. Ale heł jest ciła masa hitiu. Tołdy ludzie w tych 20 rokach szalili za tą muzyką. A muzyka jest naprawdę bardzo dobra. Jest tam taka synkopa, swingowa nawet, ja bym zaryzykował. Także ona się nic nie postariła, bo pan Imre Kalman miał jednak ucho. Inczy panowie, które pisali operetkę, to są Austriaki, ale beże inczyma był na przykład bardzo znany Franz Lehar, ale onym nie budeme besidowaty, bo to po pierwsze...
2: Za bardzo znany.
0: Nie nasz kruch, a po drugie nie zasłużył się za to, bo był hitlerowskim kolaborantem, a takich my tu nie lubimy. Ja znam, że na niektórych stronach w Facebooku moich nieulublenych prosławlają takich kolaborantów hitlerowskich, my jednak ich nie budeme prosławlaty. I nawet wspominaty może o nich. Ale budeme besidowaty na przykład. No, nie, ostro, tak? Ostro.
2: Nie, ja dumam, że sztuka to sztuka, to kto się w to angażuje, to tak jak to się powiada, Żydów na lublu, ale ich kulturu bardzo i sztuku, no to nie znam jak to, ale to może się nadawajmy w takie dyskusje.
0: Nie na to temat, a na złodziju szapka horyt, także to ty, o których besidujemy, znają do dobry, oż to chodzi. Ale budę o tym, co ma za spilnoho z Lemkowyną, czy szersze, z Rusynami operetta, czy jeden z autorów operetty, ale nie Imre Kalman, lem pan, który się zove Paulo Abraham, który się wrodził w Baczci i niedaleko ruskiego Kerestura. Był jednym ze znamienitych tamtych, tołdy, kiedy mieszkali, i win był antyfaszystą, no absolutnie wtikał od tych Madziarów, którzy tam ciż, no, mali swój epizod niesławny w czasie II światowej wojny i schoronił się w Paryżu był. Ale on im dneski nie będziemy besidowaty, lem dalej pidemy do tej hrabiny Maricy.
2: Grafini.
0: Grafini. Maricy. O czym to jest? No to ja może powiem tak z obowiązku, tak? O czym jest to ta operetta? Ona jest w trzech aktach, była wydana, była premiera jej, była w Wiedniu. Wprawdzie libretto było napisane w dwóch językach tołdy. I po niemiecku, i po madziarsku. Dneska słuchamy toho oryginału madziarskiego i to będzie w języku madziarskim, po to, że bardziej się nam lubit chyba jednak pouczenia Czardasza z tym językiem. A sam Czardasz jednak wziął się z narodnioj muzyki, desy z Transylwanii. Ja wam obiecuję, jak zroblu wekszy poriadok z tymi Czardaszami, to zroblu ci audycję pro Czardaszy, bo i właśnie i z Transylwanii, ale nekotry besiduju drze i z Kołomyjok z Prykarpackoj Rusy.
2: Ale jedno jest pewne, że hranicia Czardaszu występowania i delenią hir Karpat, poza nich na perechody, znaczy w znaczeniu naturalnym, że jakby w innych muzykach, poza tym wydamy karpackie, ona jest ewentualnie lem, jak jest tam liniają, przeprynykaniem się, ale ta linia się kończy właśnie.
0: Znaczy ja mam problem z tym, z metrum, tak, Czardasza, bo jednak takie samo metrum ma jednak czeska Polka, marszy nekotry niemieckie. Mam problem, także no, muszę się lepsze przygotować, tej tołdy budeme besidowaty, na razie nie o tej hrabini, na razie, tak? Budeme besidowaty. O czym to jest? Czy my budeme besidowaty? O bidni hrabini, która, no, chce się wydaty, dobry,
2: to bidne.
0: Nie ma jak, brat jej pomaga, wszystkie jej pomagają, a oczywiście, jak to w operetci, no, jest straszne, historii się dzieją. Ale szybko jednak wse się dobry kinczy.
2: I czy to po madziarsku jest wszystko zrozumiał?
0: Nie. Ale, teper. No takie dla was zadania i dla naszych słuchaczy. Jakbyście się zastanowili, precin, meżenamy, jest, nie byle kto, ale bardzo dobra. Tak? Ars dobra.
2: Ale kto?
0: Znamenita.
2: No i Buda, ale kto?
0: Pisatelka rękiuska. I można by było wse.
2: Napisate.
0: Perełożyty. To libretto na lękiuski. Jak dumate? Czy to by się nam podobało, czy nie? To poprosimy o druhu Ariu. Jak byśmy jej śpiewali po lękiusk, zastanówcie się.

0: Koniecznie trzeba to opery westerne nasze, bo...
1: Nadaje się, ale Paulo, nadaje się?
0: Nie znam się tam, jak z tych brytkich film nie było.
1: No bo nie, operetka była elegancka. Tam pani i panowie trymali fason jednak.
0: No tak, ale mowa mnie obrazyty i bym nie znał. No.
1: Tak. Madziarski język to jest taka lingua franca w naszej czasty cisz. Jak się pokazało, z przyczyn historycznych, czy z historycznych przyczyn...
2: W kotri naszej czasty.
1: W naszej czasty, w rusyński Karpat. Z historycznych przyczyn lemkowyna naszła się zaraz za granicą obowiązywania chyba toho lingua franca. Jak to było na światowych kongresach Rusyniu?
2: Znaczy, no, oczywiście, że była Zalitawia, Predlitawia i to się dzieliło jakby to ta granica wlejania madziarskiego języka, a praktycznie to mogła odczuł tylko pierwszy raz chyba, ale tak pojechałam w to świt rusyńskich po południowej stronie Karpat. Nie znam, czy była na Zakarpaciu, tam na Ukrainie, na Podkarpaciu, zdaje się mi, że hyn. Ale przyszedł taki moment, że ktosy pereszą na madziarski język i naraz wszystko zaczęły być uwać nasze rusyny po madziarsku, lem jedna ja im nie znała, proszę chodzić, no bo ja lem tu byłam z Polski. I tak się smotrzy, no wszystkie tak normalnie by się po madziarsku, jakby to ich język był. I to nie zaczudowało, jem się czuła im do turyżny, jak raz, że z inczej czasty Rusyni, to i piłnicznej.
1: Dobry, Paulu, nosimy na drobyty czas, bo tych... hity obiciał MWC. Daj czwarty, ale nie, szósty, tak? Kawalczyk. A zaraz wernemy do czwartego. Teper i hamę. Zaraz powiem D. Proszę.

0: No to tak, Lublenie, w Lublena pani i pan opowiadali o tym, że pojechajucy do Varaždina, da im się wrody syn. Wszystko seła, wszystkie miasta.
1: Ale znale planowaty.
0: Se zaplanowali, hej. Ale wszystkie seła po Beheriu, hen po Cichelku za Wysową pierwsze seło, mały maďarsko nazwo. To trzeba sobie pamiętać, ciż. Każde z nich jakosy się tam po maďarsku nazywało.
1: No i okruchy się nazywały po maďarsku, do tej pory jeszcze to te nazwy maďarskie.
0: Komitaty, hej.
1: Ta komitaty, tak,
0: tak. Nasz województwa, w nich komitaty. Hej. Także oni pojechali się do Varaždina, a to Varaždin jest zaraz za granicą teper maďarską, już w Chorwacji. My si tu hidni planujemy teper, co budeme robyty, co nie budeme robyty. Ja jem zaplanował, że jednak budeme operet tu wystawlaty polemkijuskę, jak się nam powiede. Ja dumam, że z kapel ryżnych lemkijuskich ansambli pozbierałoby się prawdziwą orkiestru taku. Przynajmniej w takim składzie, która jest, bo znasz orkiestroni jednak w operii. To nie jest pełna orkiestra symfoniczna, ale jest jedni mniejsze tych, no, tych, kto gracia do grania, hej? No, można by było sztosy takie podumaty. Daj to numer sim, graj cygane, bo czardasz najczęściej, wsiadywal w nas na Lemkowyni grali i w dekotrych miściach grają dalej cygane.

0: No to nám cygan zahral. Widzisz, no takie były hity w 20-tych rokach. Po mojemu wcali się nie postarili. Wcali się nie postarili, Paulu. Jak to masz?
1: No to to jest klasyka. Samo przez sobie.
0: Nie, no klasyka. Klasyka to znasz, to jest 18 stolicia, początek 19.
1: No to inaczej powiem, muzyka poważna, no.
0: Do kincia nie jest poważna, ale jednak sód tu, no...
1: A czemu nie jest poważna?
0: Proszę?
1: A czemu nie poważna?
0: No poważna, poważna, tak? No, no ja bym tak najdzielił na poważną i niepoważną, bo znaczy, no ja...
2: Ale jak można powiedzieć tacy pro muzyku, czy poważna, niepoważna? No poważna to jest takie odniesienia po polsku, jak jest tam termin, ale niepoważna nie jest tak określenia. No,
1: ale to ja chodzi na ty synonim w takim razie słowa klasyczna, bo klasyczna to się opryniało, że to jest tisz w innych językach, to nie jest do muzyki z okresu klasycyzmu, do muzyki...
2: Nie, klasyczna jak w takim uzahalnionym znaczeniu to oznacza taka, której forma już jest jakimś wzirciem, do jakiego się można odnosić, że ona stworzyła szczosy, to ma jej formę doskonałą, można tak rzeczy.
1: Właśnie no ale jest już współczesna klasyczna muzyka, która
2: to
1: jest...
2: za to powiem, że to nie jest związana z periodą, który nawiązuje tam, dajmy na to do tego antycznej formy, lem to jest związane z formą już, która uznana została za właśnie jakąś idealną czy doskonałą. Niezależnie od to, w jakim periodzie.
0: Było grałce pro Brazylijczyków i jak się pokazało, Brazylia sy poradyła z tym, z tą terminologią. Oni sy wprowadzili rozróżnienia na dwa wody muzyczne. To jest muzyka popularna, która polega na tym, że każdy się gra jak zna. O, mniejsze, bilsze. I jest tak zwana muzyka erudyta. To jest wczena muzyka. Taka wczena muzyka. I dumam, że to jest dost... To obrazuje dost dobry to z czym mamy do... Z czym mamy wnioskę do dzieła, hej? Z tą operą. To jest taka muzyka erudyta. Wcale nie znaczy, że ona nie może sichaty do tych narodnich zirciu. Tak? Wcale nie.
1: Dla mnie podziw nie jest taki elegancki, bo sudinczy napriamy muzyczny, który też bez proświty nehoden wykonuaty.
2: No jak raz to one sud po to jest stronie erudita, jakby się posmęty, że sud jakby rody tak zwanej spontannej, to w ciły kultury, no do muzyki się odnosi, spontannych form kulturowych, znaczy nie musiał obyty obroblony, żeby tak rzecz umysłowo, czy raz jakieś koncepcji, czy jakieś postawione już formy, czy warsztatowe, czy inne. A sud wydy kultury, który już sud właśnie programowany w takiej formie, nad którą się pracuje. I ona, oczywiście, może powiedzieć, czy wszystko można warsztatowo wypracować, bo wiadomo, że za wszystkim stoi talent, który desy tam i tak kieruje. I to talent na tyłko jest możliwy do przekraczania rany z określonych form, żeby tworzyć nowe formy, ale jak ona jest oparta na już takim obrobliniu, możesz powiedzieć, właśnie tym dumką, koncepcją, jakimś sposobem, które starać się rozumieć, ustawić, czy zorganizować jakieś formy zgodno z wypracowanymi taktami, zgodno z wypracowanymi normą, jakie są rytmiczną czy inną, to ona już jest, znaczy ja... Bo to jest oczywiście kultura, która przez długie wieki uważana była za wyższą kulturę, za kulturę w odniesieniu do tej prostej. Teper, kiedy odwertam, ja wydżu na przykład relacjonuję, jak miałabym dawać wartość, że to ta wyższa, bardzo często to jest sztuczna, tak jak się wysiduje sztuka. Sztuka to już jest coś zrobione, nienaturalnie, ale właśnie zgodnie z czymś, co ludzie wydumali, wykoncypowali i ona jest uważana za wyższa, bo tam włożył to człowieczy intelekt. To ta robota. A to ta, która jest spontanna, ona była uważana za taką, no właśnie, bez wielkiego wysyłku robionego, czyli bez toho ludzkiego konceptu, jaki jest. Teper oczywiście, kiedy wertamy, co odwertamy, możemy powiedzieć, wartość stoi, to jest inną wartością, ale jedna i druga ma swoją wartość osobliwą. I dumam, że jak kultura ma być w pełni rozwinięta, to i takie formy musiał jakby w niby te rozwijane, to jakby wertajuczy do tego, co nam jest potrzebne.
0: Dewiatka.

0: Беш и довали сме прототу музику ерудиту, тату вчену музику, че ся нам термин подабат, че ся прииме, че ся не прииме.
1: Било 2-3. Ні, 2-1.
0: А, 2-1.
2: І зазвім в меншині.
0: Чиве життя, ся признав.
2: Чиве життя в меншині, ну.
0: Так? Добре. Ну, то власні. Не знам, як ся вам видят, то тепер не був чардаш, але був...
2: Та ніхто не
0: вальц.
2: Видів, ні почути.
0: Почути, так, так.
1: І то ухами.
0: І то ухами, так. Це ще вам любля, це не любля, дайте знати. Ми аудицію ще обробимо і думаємо, що будемо повторяти. Як бесідую, слухаємо гнески графіні Маріци, такої штандарової оперетти, автора Імре Кальмана, Маджара.
2: Але короткі... na interludę, ale reczenia wtruczone, że jedna redaktorka z Ukrainy się ofiruje, że w orkiestrii będę grała ty.
0: Ty operettowi, tak?
2: Hej.
1: A znaje graty?
2: Nie znam. Ty.
1: Tyle mi się ofiruje.
2: No i się odczyt. Na huszlach.
0: Pamiętajcie, że trzeba jeszcze tak zwany najważniejszy sotheł partii śpiewany.
1: A mamy jakąś zdibny śpiewaczok i śpiewaki, dumam ciż, i to ciż by się naszło. Tak się zdaje, że ciężko by było, a jednak jak już w dumka sobie to wiążę, to mam paru takich osób, które by się do tego nadawali.
0: No i jeszcze jest potrzebny hir, to Paulo nam zabezpieczy, dumam bez problemu, przynajmniej za 3 chory.
2: Problem będzie faktycznie, jakbym się podumał z tymi instrumentami, a za to, że... Wielo zdibnych i wielo by się chodziło w czyty, ale w Gorleciach nie jest drugiego stopnia
0: szkoły
2: muzycznej. Dramat. Jest w Jaśli, jest w Sanczy,
1: to,
2: w Gorleciach.
1: To zrobimy drugi stupeń Lemkiuskiej muzycznej szkoły. Znaczy, będę przez Lemkiu zorganizowana Lemkiuska muzyczna.
2: No to by było sztosy.
1: No to tak? By było osiągnięcie.
0: Tak, to bym będę wczył.
2: To mało. Wczyty by było koło. No, jeden Lemko wczyt w szkole muzycznej w Jaśli.
1: Tak, dumam, tak. Że to by się dało zrobić. Dałoby się.
2: Tak, jak to by wczyli, to by się naszło. Bo no, były takie czasy, że no, dali sód chodzki w męczym w mnamęczu skalu, bo tołdy, kolysy, tych 20-30 roki temu, to ciasze było posłaty dytynu do szkoły muzycznej drugiego stopnia, czy nawet na studia muzyczne, no bo to wiadomo, że to nie było takie lekkie. A dnes to...
1: A ja nie besiduję pro abstrakt, to znaczy na przykład jak w Serbii jest szkoła z rosyjskim językiem wykładowym, to tam chodzą i Serby do niej, i Romowe, i inczy nacyi, bo jest dobro jakosty, to znaczy wysokiego riunia i język jakby nie przeszkadza w tym, bo dobro świtu zdobywają. Jakbyśmy zrobili lemkiuską muzyczną szkołę dobrego riunia, to dumam, że przychodziliby ci ludzie na lemko nasz lemk.
0: Ale to wykładowy język byłby lemkiuski?
1: Niechby to lemkiuski.
2: Lem.
1: Lem.
0: Tak, i
1: no
0: to
1: i to, by i to by było takie osiągnięcie na miru naszych potrzeb, o tak powiem.
0: Ja się nazywała by szkoła wczenoj muzyk. O, i każdy by się zastanawiał, czom.
1: No, tak bo by się wczyło muzykę w niej.
0: Wczenoj, hej. Tak poprosimy desiatku.

0: To Paulo przez pomyłkę opuścił dziesiątkę, ale z bukwą Z, tak? Jeszcze z taką dopyską. To był taki dodatkowy motyw i akurat netto to mało. I ty zaczęliśmy tym eleganckim indyką, no to po naszemu, jak to bude?
1: Jeszcze raz. Elegantny pularz, pularz na pewno. Pularz.
0: Dobry. No to tym pularzom. Myśmy zaczęli tym razem w wersji śpiwanej, a śpiwali to tuaryju. To jest taka opera balet z początku XVIII stulecia kompozytora francuskiego Rameau, Jean-Philippe Rameau. O tym pularzu. O czym to jest?
1: O pularzy.
0: Pularzy. O tym pularzy, tak? Mhm. O czym to jest? To temą tej opery jest lubą, która była prognana z Europy przez złoho boha wojny Marsa. I ona jeździć sobie po świecie, meże inczyma trafla do Ameryki, tołdy nowo poznanoj, czy nowo poznawanoj. To była wielka inwencja, żeby pity do tej Ameryki. No i to ta lubą piszła do tej Ameryki, i to się hendije, i tak dalej. Ma je bardzo wiele no, takich podi, stryczat indianci, stryczat bizony, no a to boh winy Mars i jej dychaniat tam.
1: Ale jak się bizony wlublat, to będzie bida.
0: A wam proszę, najdźte se ciż na YouTube fragmenty Les Indes Galantes, śpiewali to tuaryju. No taka, no jedna z bardziej ulubionych moich śpiewaczek francuskich, Patricia Petitbon, pani, która no, tak na luzi sobie śpiewa. Znaczy, nie. Często jest tak, że pani śpiewa tak bardzo fajnie, operowo, ale jakby siduje, to czysto inaczej. Ona by siduje tak samo, jak śpiewa. I aria, a pan zwał się, ale żebym ja ho naszą, ja mam desy ho, a Nicolas Revenc, znany jest z toho, że bardzo długo występował w teatrze, w operii, teatru chyba Balszoj w Moskwie. Baryton. A aria zwała się Tanec Wielkoj Fajki Pokoju, tak, myru. Fajka?
1: Fajka. No fajka, bo pipka no to jest po ukraińsku, także.
0: No to najbude.
1: A fajka
0: tak, najbude. Tak. Zaochoczam, żebyście to widzieli. A teper prawdywa desiatka, hrabina Marica. Kińczymy z tą hrabiną Maricą, no ale przecież jak hity male byty, to największy sąd na kińcy.
1: Sam jesteś przetłumaczył, że będę hrafynia, a teper cały czas besiedujesz hrabina.
0: Dobry, proszę.

0: Побесідувалися днеска о нових подобах, нових формах музичної діяльності лемків. Обесідувалися о тим, що вартало би створити лемківську музичну школу. Побесідувалися ціж о традиційній музиці і о тим, яке вона може мати значення для нашої музики народової. Так?
1: Hej, narodowej.
0: Narodowej jednak, nie? I by miała osnowne znaczenia jednak. Takie byśmy chcieli.
1: Narodna muzyka, narodna to ta spontanna, ona dla nas na pewno miałaby takie osnowne, bo ona daje wielkie możliwości jakby po tym jej wodzinia w właśnie nowe formy, jak widzimy nelem takie narody, które są mocno osnowane na narodnej kulturze, ale i takie narody, które swój można powiedzieć, taki narodowy etos formowali, na przykład na kulturze tam szlacheckiej, czy inny ciszach, ale do narodnych motywów.
0: No, takim,
1: no bo one są uniwersalne.
0: Takim przykładem właśnie jest muzyka madziarska, której my mamy dosyć hidni i dajemy jej bardzo hidni. To jest muzyka tradycyjna, którą mamy na przykład w wykonaniu ensemblu Muzikosz i Martis Szebestien, tak? Ale mamy też muzykę mniejsze tradycyjną, która była peretworena, ale też przez zbieraczy i znamienitych kompozytoriów. To jest Belu Bartoka, Zoltana Kodaliocho. Oni właśnie to pozbierali. Na południe od nas właśnie to tu wielki Czech Bohumil Martinu, na przykład, którego ja bardzo lubię. Ale i Leoš Janáček, do którego muzyki warto by wrócić. Dneska słuchaliśmy muzyki wczenoj, tak? Która jest czysto oparta na naszych, bliskich nam kulturowych formach i do której to muzyki my śmiło ciż możemy nawiązywać. Ona wcale nie jest daleka od nas. Ja bym się starał pokazać, że jednak to są nasze wzirci, z których nasza narodnia kultura ciż brała bardzo hidni. Oglądawała ciż, bo to ty wlejania wse były w obie strony. Nymoż teper zastanawlaty się, podkale sztosy się wzięło ohn, cycheł, bo to ty wlejania na pewno były w oboch na priamach szły.
1: W folklory były wandryjne motywy, wandryjne elementy, a poza tym takie elementy, jeszcze niezależnie w których czasach świta, podobnie formowali odniesienia do realności, tak jak Lewi-Strauss napisał w tej swojej nieoswojenej dumci, myśli nieoswojona, że ona jest pilna dla wszystkich ludzi, lem różne formy takie zewnętrzne przybierać, a głęboko ona idzie tym samym nurtem.
0: Bo zmekinczyli dzisiejszą audycję. Ja kraśnie dziękuję wam. Dziękuję gościom w studiu. To jest pani doktor Oleni Duć-Weifert.
1: Ja ci dziękuję.
2: Ja nie hist.
0: To jest nie hist.
1: To jest swój.
0: Męski hist może w czasie tej audycji realizował nasz program, ale ci żydni dumok przekazał nam Paulo Małecki.
2: Hej, dziękuję i dziękuję, że mich pobesidłaty na temu po słomu pro opera. No to i jeszcze na wefirie radyja, to już...
0: Opłatyło się to ryzyko, cyni.
2: To znaczy, to nie znaczy to ryzyko, to przyjemność, to... Tak, no serce się raduje, kiedy można po słomu pobesidłaty nelem o... No o czym?
1: Że zerno obrodyło.
2: I jaka chwila dnes, no, można też pobesidłaty o... na priamach muzycznych.
0: I że jest fajnie.
2: Muzyki. No hej. No,
0: i że jest fajnie. To na koniec. Napraszczania. Budę sama krasa. Naprawdę bardzo krasna aria. Rydko wykonywana. Z rydko wykonywanej opery Bizeta. Wszystkie znamy Carmen, ale mało kto zna. Wołcił Pereł. I to tu dnešní ariu. Znam z trochę aktu, chyba z drugiego. Będę śpiewał Placido Domingo. Je crois entendre encore, dale wirju i czuju.
1: Kras.
2: I dziękujemy, tak, na dnes.
0: Dziękujemy na dnes. Praszczamy się.